Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Łódź.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złotych 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
13: I mamy czwartek, jest 23 lipca, Andrzej Finkowski, witajcie o poranku, a ten dzień zaczął się o 4.53, wtedy mieliśmy wschód słońca, dzisiaj zachód o 20.41, dni powoli robią się krótsze. Dzisiaj pogoda nie będzie szczególnie rozpieszczać, w Łodzi mogą pojawiać się opady deszczu, one przede wszystkim w drugiej części dnia, ale przed południem też może pokapać, niewielkie przejaśnienia wchodzą w grę.
12: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
11: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
14: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Kapitan reprezentacji Polski wyszedł w podstawowym składzie na mecz z Interem Miami. Na

0: boisku spędził 63 minuty. To pierwszy występ Lewandowskiego w barwach amerykańskiego klubu.
1: Robert Lewandowski, Chicago's new superstar, makes his debut tonight.
0: Chicago Fire przegrało 2-3. Niestety debiut nie przyniósł bramki, choć okazje były.
1: Davila over to Robert Lewandowski! It was blocked.
0: W drużynie rywali zabrakło Leo Messiego, który odpoczywa po mundialu. Spotkanie przełożono kilka dni z powodu gęstego dymu po pożarach lasów w Kanadzie. Lewandowski trafił do Chicago Fire pod koniec czerwca z FC Barcelony. Jest ostateczny wyrok za zabójstwo 10-letniej Krystyny Zmrowin. Sąd Najwyższy odrzucił kasację wyroku dla Jakuba A. Mężczyzna został skazany za zabójstwo dziewczynki. Zadał jej wiele ciosów nożem, a ciało zakopał w lesie. Sprawę śledzi nasz wrocławski reporter Krzysztof Staszkiewicz.
2: Sprawa ciągnęła się 3 lata. W 2022 roku sąd pierwszej instancji skazał Jakuba A. na dożywocie za zabójstwo 10-latki i podżeganie do tego czynu. Proces apelacyjny Jakuba A. został wznowiony po ponad 10 miesiącach. Sąd otrzymał w tym czasie kolejną opinię biegłych, którzy ocenili stan zdrowia psychicznego oskarżonego. Sąd apelacyjny podtrzymał pierwotną karę dożywocia, jednak zmienił jej opis. Sędzia zdecydował, że mężczyzna będzie ją odbywał w systemie terapeutycznym. Obrona wystąpiła o kasację wyroku do Sądu Najwyższego, ten jednak ją oddalił.
0: Zbrodnia wstrząsnęła Polską w 2019 roku. Gorzowskie schronisko dla zwierząt tymczasowo zamknięte. Winna nosówka. Przez najbliższe 2 tygodnie mieszkańcy nie wejdą na jego teren, a na terenie schroniska przebywa około 100 psów.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: SK2 Sport.
0: Debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Kapitan reprezentacji Polski zagrał od pierwszej minuty w meczu z Interem Miami. Na boisku spędził godzinę, gola nie strzelił. Chicago Fire przegrało z Interem Miami 2-3. Kolejny mecz zespół z Chicago rozegra w niedzielę z New York City. Kolejny awans Klaudii Zwolińskiej na Mistrzostwach Świata. Srebrna medalistka olimpijska wystąpi w półfinale rywalizacji w Kanadyjkach C1. Jeszcze dziś Polka powalczy także w półfinale konkurencji K1. A Zwolińska broni w USA tytułów mistrzyni świata.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: 23 lipca? Jak to ładnie brzmi, jak to dobrze brzmi, a jeszcze lepiej brzmi czwartek. Robert Lewandowski no nie zaliczy swojego debiutu do udanych. Mam nadzieję, że debiut czwartku w tym tygodniu będzie dużo bardziej udany. Już ja się o to postaram.

A spodnie to się dzisiaj przydadzą i to takie trochę cieplejsze, dlatego że no niestety w niemal całym kraju pogoda nie będzie nas rozpieszczała. Ale to nie o pogodzie może dzisiaj mowa, bo mowa dzisiaj o tym, co w kalendarzu, a w kalendarzu patrzę sobie, że mamy Dzień Włóczykija, moi drodzy. Tak, to jest święto wszystkich tych, którzy nie lubią zbyt długo przebywać w jednym miejscu, ale za to kochają wędrować, włóczyć się, poszukiwać przygód. No to jako, że Dzień Włóczykija wypada w środku lata, to warto dzisiaj wybrać się na jakiś dłuższy spacer. I tutaj pytanie ode mnie do Was. Czy macie jakieś takie miejsca, do których lubicie zaglądać od czasu do czasu? Ja Wam powiem, że ja mam na przykład. I często jest tak, że jak jadę sobie gdzieś na jakieś zakupy, mniejsze lub większe, i akurat jadę w tym kierunku, w którym jest to moje magiczne, zapomniane przez Boga i ludzi miejsce, to lubię sobie tam zajechać nad rzeczkę i posiedzieć troszkę, pokontemplować przyrodę, ale nie zdradzę, gdzie to jest. O nie, nie, ja nie zdradzę, gdzie to jest, bo jeżeli jakbym zdradził, to może by ktoś usłyszał i może by już nie było tak miło i tak przyjemnie, ale mam takie swoje miejsca. Czy wy macie takie miejsca, do których się chodzi z... albo na które czekacie, żeby tam pójść z takim utęsknieniem? Dajcie znać. 726-826-826. Można też nagrywać głosóweczki, można do mnie pisać również na Messengerze. Czy macie jakieś takie miejsce, do którego lubicie chodzić? No to zapraszam. Dzwonimy. SK2.

No i zawędrowaliśmy w różne rejony Polski tak naprawdę. Fajnie, że te SMS-y tutaj do nas pospadały, bo dzięki temu wiem na przykład, gdzie są wasze ulubione miejsca. Dzisiaj w dniu Dwóchczyki, a rozmawiamy o tym, gdzie warto się powłóczyć i gdzie wy lubicie się włóczyć. 18 po 6. I proszę bardzo, Marcel napisał tak. Cześć, moje miejsce takie ulubione, do którego lubię wracać, to opuszczone sady dziadków, pachnie dzieciństwem i spokojem, ale tak naprawdę od jakiegoś czasu moim ulubionym miejscem do włóczęgi to dział budowlany w markecie. Mogę tam krążyć godzinami. No, to jest też jakieś rozwiązanie, wiesz, na długie jesienne wieczory na przykład, bo markety są długo otworzone. Marcel, dziękuję za te SMS-y. 726-826-826 to numer telefonu do mnie, Messenger również do waszej dyspozycji. Dzisiaj zbieram od was opinie. Gdzie lubicie się włóczyć? Czy macie jakieś takie swoje miejsca, do których lubicie wracać na przykład? Bo tam czujecie się miło i spokojnie. SK2 726-826-826 albo Messenger.

0: sierpnia.
1: SK2.
2: SK2. Łódź.
1: SK2.
2: SK2.
1: Łódź.

0: 25 po 6, no to nie o koniu, a o kocie teraz będzie. W Rosji zatrzymano futrzastego przemytnika. Rosyjska Federalna Służba Więzienna udaremniła przemyt narkotyków na teren kolonii karnej numer 17 w Niżnym Nowogrodzie. Nielegalne substancje przenosił kot. Tak jest, kot. Kociak przenosił prochy w obroży. Przemytnika udało się namierzyć dzięki czujności strażników więziennych.
1: Zdawało mi się, że widziałem kotecka.
2: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduję paliwa BP z technologią Active.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama.

0: 100 Pro. 100% Pro.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą moje Intermarché. Herbata Lipton 50 torebek. Drugie opakowanie gratis. A ketchup Pudliski 5,19 przy zakupie dwóch.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
2: 8,11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
11: Na drogach w Łodzi jeszcze w miarę sprawnie można przejechać przez miasto bez większych utrudnień, choć trwają remonty m.in. na Alei Palki na Franciszkańskiej czy też na wysokości dworca Łódź-Kaliska na Estakadzie. Dzisiaj w Łodzi pogoda nie będzie rozpieszczać i kierowcy też będą mieli trochę trudniej. Opady deszczu są w prognozach, najmocniejsze podmuchy wiatru, a na termometrach no niezbyt dużo. W najcieplejszej chwili dnia dzisiaj będzie około 17 stopni, a słońca też niewiele na niebie.
10: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
9: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
12: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Groźny pożar na warszawskim Brudnie. W ogniu stanął jeden z salonów samochodowych. Kłęby dymu widać z kilku kilometrów. O pożarze poinformowali nas słuchacze. W okolicy są utrudnienia w ruchu. Do sprawy będziemy wracać. Kolejna noc amerykańskich ataków na Iran. To już 12. z rzędu seria uderzeń na cele wojskowe. Słychać m.in. nad Zatoką Omańską w pobliżu cieśniny Ormus. Donald Trump zapowiedział, że za każdy statek zaatakowany przez Iran amerykańskie siły zniszczą irański most albo elektrownię. Święto Dzieci Gór rozpoczęło się w Nowym Sączu. To międzynarodowy festiwal promujący kulturę ludową i folklor. W wydarzeniu bierze udział 5 zespołów z Polski i 6 z zagranicy. Dla mieszkańców Nowego Sącza to jedna z najważniejszych wakacyjnych tradycji, a festiwal Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu potrwa do niedzieli.

No to mamy kolejne miejsce, którego warto się wybrać i warto się włóczyć. SMS dostałem na 72682686. Tak, mam takie miejsca, lubię chodzić do bunkrów. Jeden jest szczególny na plaży, a po drodze jest góra Libek, najwyższy szczyt na Wydwie z widokiem, gdzie jest ławeczka do medytacji i... 3 kropeczki, a nie, nawet 4 kropki. No to, moi drodzy, to ta medytacja, jak się czasami w piątek wieczorem zacznie, to w niedzielę w poranku może się skończyć. SK2 7268268286. Gdzie wy lubicie się włóczyć?

Czasami tak jest, że człowiek nie ma sił, żeby dojść do przejścia dla pieszych i dzisiejszy Super Express opisuje historię Olgi Frycz, czyli znanej aktorki, która zabrała córkę na lody, a później z tej lodziarni, no, dziewczyny wracały troszkę niezgodnie z przepisami. To jest historia w trzech aktach. Akt pierwszy, spojrzała w lewo, zanim weszły na jezdnię, gwiazda dokładnie się rozejrzała. Akt drugi, spojrzała w prawo, matka z córką szybko przeszły przez ulicę. Akt trzeci, uff, już bezpiecznie, choć pasy były niedaleko, Olga złamała przepis. No to pani Olgo, nieładnie, nie pochwalam takiego zachowania. Pani Olga zabrała córkę na lody, prawda? No to teraz córka powinna zabrać mamę do zoo, żeby jej pokazać dokładnie, jak zebra wygląda. SK2

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
2: Na paznokcie.
1: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
3: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm. I mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów

0: Głowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
6: Samochodów przybywa na łódzkich ulicach. Zdejmujemy nogę z gazu, m.in. jadąc od Widzewa aleją Piłsudskiego przed Niciarnianą. Ciasno robi się też na zachodniej okolicy Lutomierskiej, jadąc w stronę centrum Łodzi. Dzisiaj pogoda taka sobie dla kierowców. Opady deszczu przez cały dzień, niewielkie, ale jednak będą się pojawiać, a po południu trzeba spodziewać się mocniejszego wiatru. No taki listopad za oknami. 17 stopni dzisiaj w najcieplejszej chwili dnia, więc też niewiele jak na 22 lipca.
5: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
7: Jest 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Kłęby dymu widać z wielu miejsc stolicy. Duży pożar na warszawskim Brodnie. Według świadków płonie jeden z salonów samochodowych. Najnowsze informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
8: Tak jest, dzień dobry. Pożar wybuchł przy ulicy Krasnobrodzkiej. To zagłębie salonów samochodowych przy trasie S8. Ogień miał pojawić się niedługo po godzinie 5. Na razie nie ma żadnych informacji, czy ktoś został ranny. Na licznych nagraniach w mediach społecznościowych widzimy, że ogień objął w całości jeden z salonów. Palą się samochody, a mieszkańcy donoszą o wybuchach.
7: Nasi reporterzy są już w drodze na miejsce i będziemy informować o rozwoju sytuacji na warszawskim Brudnie. Zegar tyka w Prawie i Sprawiedliwości. O północy mija termin ultimatum w sprawie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Wcześniej w południe ma dojść do spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Były premier nie chce rezygnować ze swojego stowarzyszenia. Sprawie przygląda się nasz reporter Michał

0: Kolimowski.
1: Żadna ze stron nie chce ustąpić. Kluczowe będą więc najbliższe godziny i to, kto złoży deklarację. Ze Stowarzyszenia Rozwój Plus zrezygnował m.in. Daniel Obajtek, a według nieoficjalnych informacji takich osób może być więcej, choć te doniesienia dementuje poseł PiS i członek Stowarzyszenia Paweł Jabłoński.
2: Nic mi o tym nie wiadomo. Przystąpieniem do stowarzyszenia są zainteresowane kolejne osoby.
1: Z PiS-u płynie przekaz, że stowarzyszenie prowadzi działalność rozłamową, dlatego kierownictwo partii zdania w sprawie wewnętrznych inicjatyw nie zmienia. Mówił o tym wiceprezes PiS-u Mariusz Błaszczak.
3: Chodzi nam o to, żeby zaprowadzić porządek.
1: Czas na złożenie oświadczenia członkowie PiS-u mają do końca dnia. Dalsze decyzje kierownictwo partii będzie podejmować już w przyszłym tygodniu.
0: Małpy rozumieją geometrię podobnie jak dzieci. Pawiany i makaki potrafią rozpoznawać podstawowe zależności geometryczne. Odkrycie podważa wcześniejsze badania, według których takie zdolności były poza ich możliwościami.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: SK2 Sport.
0: GKS Katowice wraca do europejskiej rywalizacji po 23 latach przerwy. Piłkarze Gieksy dziś rozpoczną walkę w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji. Ich rywalem będzie słowacka Żlina, a pierwszy mecz katowiczanie rozegrają na wyjeździe. Początek spotkania o 20:30. Wcześniej o 18:30 Raków Częstochowa zmierzy się z Valettą. FIFA ogłosiła drużynę marzeń mundialu. W najlepszej jedenastce wybranej przez kibiców z całego świata znaleźli się zawodnicy z 6 reprezentacji. Najwięcej głosów na pozycji bramkarza zdobył Wozinia z Republiki Zielonego Przylądka. W ataku wyróżniono gwiazdorskie trio Messi, Mbappé i Haaland.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Prawie 3 minuty po godzinie 7, 23 dzień lipca, połowa wakacji już za nami. Tak jest, miesiąc temu dzieciaki ostatni raz szły do szkoły, a teraz, proszę bardzo, miesiąc minął. Ci, którzy urlopu nie mają, to są też w dobrej sytuacji. Tak jest, moi drodzy, bo przecież nie musicie wracać z urlopu, skoro go nie mieliście, prawda?
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
6: Wszystkie sytuacje mają swoje dobre strony. Artur Gadowski już teraz szczęśliwego, nowego Jorku na 3,5 minuty po godzinie 7.

0: Podoba wam się ten kawałek. Ja wiem, że wam się podoba. Marisa, Odkochaj, bo to jest numer 3 naszej polskiej gorącej dwudziestki. Numer 3, czyli Marisa zanotowała awans w najnowszym zestawieniu 20 najlepszych polskich hitów dostępnych na sk2.pl. Tak więc no, z tego wnioskuję, że wam się po prostu ten utwór bardzo podoba, ale to nie wszystko. Na co Marisa stać, w to wierzę. Jeżeli będziecie chcieli, to zagłosujcie na nią jeszcze raz, tak żeby dziewczyna wskoczyła nawet i na miejsce pierwsze. A na miejscu pierwszym na razie utwór Tańczę od Męskiego Grania, drugie Dawid Podsiadło na Błysk. Jest też miejsce 20, tam też jest Dawid Podsiadło z utworem Sezon. I to tak naprawdę wy decydujecie, co jest numer 1, 2, 3, 4 aż do 20. Co wchodzi na listę, co z niej wypada. SK2.pl, tam trzeba wejść i tam trzeba zagłosować. Macie jeszcze czas do piątku, do godziny 18, bo w piątek po 18 kolejne notowanie. No ciekawy, jak to się wszystko w piątek ułoży. Jestem bardzo ciekawy, jak sędziowie, czyli państwo, drodzy słuchacze, zadecydujecie.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na SK2.pl.

0: A wy macie jakieś takie kolorowe dni, które lubicie spędzać w konkretnym miejscu? Dajcie znać dzisiaj 726-826-826, dzień Włóczykija. A więc rozmawiamy sobie o tym, czy macie jakieś takie miejsce, do którego fajnie jest wrócić i fajnie jest tam po prostu pobyć. Mamy telefon, proszę bardzo, odbieramy. Halo, halo.
1: No cześć, ja mam takie miejsce. To jest chatka sylwestrowa w Górach Bystrzyckich. To jest cudowne, magiczne miejsce w środku lasu. Daleko od wszelkich szlaków, cisza, spokój, blisko strumyk, jest czysta woda. Naprawdę wspaniałe miejsce. Tam odpoczywam, ładuję akumulatory i życzę każdemu, żeby każdy miał takie fajne miejsce.
0: No, zazdroszczę. Ja do ładowania akumulatorów mam tylko prostownik. SK2 726-826-826 albo Messenger. Czy wy macie jakieś takie fajne miejsce, do którego lubicie wracać albo tam się powłóczyć? Dajcie znać głosóweczką, SMS-em albo nagraniem na naszej sekretarce.

Mam nadzieję, że nie włosy, panie Aniu Karwan. W to mi graj na 24 minuty po godzinie 7. I teraz Francja. Tam francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło ustawę, która zakaże dzieciom poniżej 15 roku życia korzystania z mediów społecznościowych. Wszystkie konta młodszych użytkowników mają zostać zamknięte do 1 stycznia przyszłego roku. No, czuję, że w Polsce coś takiego by nie przeszło. Absolutnie by nie przeszło. Politycy by się na to nie zgodzili, bo kilka partii straciłoby swój elektorat.

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Kasia Sienkiewicz coraz mocniej rozkręca solową działalność. Były momenty, a teraz są nowe single. Jednym z nich jest numer To nie o mnie. Piosenka jest w naszych propozycjach. Jeśli wam klika, to kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.

0: Poczuwaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej, na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
6: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Renault. Minimum formalności. Samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta Renault. Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek zaprasza. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. www.jaszpol.pl. Jaszpol. Jesteśmy po to, by spełniać Twoje marzenia.
7: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
8: Mamo, ten maluch, skąd się to wziął?
9: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
8: Możemy go zobaczyć?
9: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A w każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
8: Chcę zobaczyć wszystko!
9: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
2: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
14: Na łódzkich ulicach robi się coraz ciaśniej. Zdejmujemy nogę z gazu na Alei Śmigłego Rydza, okolice Przybyszewskiego. Zwalniamy także na Piłsudskiego, przy parku Źródliska, Polesie, Konstantynowska, Legionów, Przedwłókniarzy. Musimy uzbroić się w nieco cierpliwości. Dzisiaj w Łodzi bez szału, jeśli chodzi o temperatury, bo maksymalnie ma być zaledwie około 17 stopni. No a mamy 22 lipca. Słońce też jak na lekarstwo. Mogą pojawiać się niewielkie, przelotne opady deszczu.
13: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
12: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
15: Jest 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. 106 zarzutów dla oszusta z Warszawy. 40-latek metodą na podszywacza w tydzień wyłudził ponad 160 tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Bemowa i trafił do aresztu. IMGW ostrzega przed burzami w 14 województwach. Alerty pierwszego stopnia dotyczą m.in. Mazowsza, Małopolski, Śląska i Podkarpacia. Synoptycy prognozują intensywny deszcz, silny wiatr i lokalnie grad. Miejscami może spaść do 40 milimetrów deszczu, a porywy wiatru osiągną 65 km na godzinę. Robert Lewandowski zadebiutował w MLS. Polak wyszedł w podstawowym składzie Chicago Fire w meczu z Interem Miami. Gola nie strzelił, a jego drużyna

0: A wcale, że nieprawda, bo można i w pięcioro pójść w tango na przykład. 38 minut po godzinie 7. Dzisiaj właśnie o tym włóczeniu się rozmawiamy. Gdzie lubicie się włóczyć? To pytanie na dzień włóczy kija. Sandra napisała do nas na Messengerze: ja lubię się powłóczyć po bibliotece, wśród tych wszystkich zapisanych i wymyślonych historii, wśród tylu miejsc i różnych światów, bohaterów znanych i pamiętanych, a także tych wymyślonych. Przede mną wtedy jest tyle nowych możliwości, pozwalających choć na chwilę zapomnieć o niekiedy szarej i smutnej rzeczywistości. Tak też można się oczywiście włóczyć, a dlaczego by nie? Odbieramy również telefon na 726-826-826. Halo, halo, halo. Co, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, masz nam do powiedzenia w dzień włóczy kija?
1: Hejka wszystkim.
0: Hej.
1: Dzień włóczy kija to tak. Najlepsza wędrówka, to moje ukochane góry. Czy to Tatry, czy to Gorce, czy Beski Dniski. Jakakolwiek górka ładuje moje akumulatory, a im wyższa, to tym bardziej pozytywne zmęczenie. Pozdrawiam wszystkich wędrowników, wszystkich górołazów i życzę wam miłego dzionka, a ja właśnie kierunek góry i rozpoczynam oczekiwany urlop. Pozdrawiam serdecznie. Kasia.
0: Dziękujemy pani Kasiu. O, no to proszę bardzo, jak urlop w górach, to będziesz mogła patrzeć na tych wszystkich, którzy do pracy co rano zasuwają z góry.
2: SK2
0: 7268 26826 albo Messenger, gdzie wy się lubicie włóczyć, dajcie znać.

11 minut do godziny 8 zostało. Grecy zostali dopisani jako 10. mniejszość narodowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tak czytamy w internecie. Są 10. mniejszością obok mniejszości białoruskiej, czeskiej, litewskiej, niemieckiej, ormiańskiej, rosyjskiej, słowackiej, ukraińskiej i żydowskiej, bo takie mniejszości na terytorium naszego pięknego, biało-czerwonego kraju mieszkają. Więc teraz widzicie, moi drodzy, jeżeli chcecie mieć, jakieś tam przywileje albo prawa, które przysługują mniejszościom, to od teraz wystarczy, że idziecie do urzędu i zaczniecie udawać Greka. SK.

Pozwólcie w takim razie, że ja was zawołam do naszej zabawy Państwo Miasta, która już po godzinie 8, a do 8 zostało dokładnie 5 minut. 726-826-826 albo Messenger. Tak się zgłaszacie do naszej zabawy właśnie poprzez te komunikatory. Piszecie do mnie SMS-a albo wysyłacie wiadomość na Messengerze. Tylko pamiętajcie, żeby zostawić numer kontaktowy do siebie, jak się zgłaszacie właśnie tą messengerową stroną. Dzisiaj zgłaszamy się odpowiedzią na pytanie, gdzie lubicie się schować raz na jakiś czas. 726-826-826 albo Messenger i po 8 gramy w Państwa Miasta. Eska.

0: IQ5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Wakacje. Pakujesz się z rodziną na wyczekany urlop? Odwiedź salon Kia Marvel i ruszcie w podróż nowym samochodem. Tylko teraz Kia Sportage wersji Anniversary już od 137 tysięcy złotych, a hybrydowa Kia Niro już od 113 tysięcy złotych. Skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki i zabierz rodzinę na wakacje nowym samochodem. Zostały już ostatnie sztuki. Odkryj, że każda podróż to przyjemność. Kia Marvel. Łódź Brzezińska 15.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Uwaga, skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne technikum zawodowe, weterynaryjne, fotografii i multimediów oraz fryzjerskie. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczelna w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. Akademia myślnik zdrowia.pl.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
8: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do Audi Centrum Łódź przy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen i Volkswagen Dostawcze przy Niciarnianej 51/53. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Floty, busy, autobusy, pociągi? My to wszystko oklejamy. Global Sticker. Współpracujemy z największymi firmami w Polsce. Tworzymy projekty, drukujemy, montujemy na czas i bez kompromisów. Sprawdź nas na globalsticker.pl. Global Sticker. Jedziesz z reklamą.
11: I po reklamie.

0: ukochany dealer Mitsubishi w Łodzi.
1: Wyjeżdżamy ponownie na drogi w Łodzi, bo robi się coraz ciaśniej na ulicach. Niestety nie rozpędzimy się na Alei Palki. Tam trwają remonty, są utrudnienia, trzeba jechać bardzo, bardzo wolno. Samochodów też przybywa, między innymi na Zachodniej w kierunku centrum, no a także na Piłsudskiego przed Niciarnianą, czy na Narutowicza przed Kopcińskiego od strony radiostacji. Dzisiaj bez szału, jeśli chodzi o tę pogodę, bo w granicach do 17 stopni maksymalnie, z przelotnymi opadami deszczu i mocniejszym wiatrem.
0: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: To są newsy Eski 2. Duży pożar warsztatu samochodowego na warszawskim Brudnie. Na miejscu pracuje 45 zastępów straży pożarnej. Ogień pojawił się po 5 rano i szybko objął teren warsztatu oraz salonu samochodowego. W akcji biorą udział m.in. specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, podnośniki i drony. A na miejscu jest nasz reporter Michał Rawa.
1: Dzień dobry. Strażakom udało się już ugasić największy ogień. Teraz trwa dogaszanie. Z tego co widzę, to budynek, w którym mieścił się salon samochodowy, kompletnie spłonął. Palił się też auta, służby zablokowały ulicę Krasnobrodzką. Rozmawiałem także z policjantami. Oni apelują do mieszkańców, by nie zbliżać się do miejsca pożaru, by po pierwsze nie utrudniać pracy strażaków, po drugie w powietrzu wciąż mogą być szkodliwe substancje. Dogaszanie ma potrwać wiele godzin.
0: Ruch pojazdów na pobliskim odcinku trasy S8 odbywa się normalnie. A teraz sprawa, w której jest więcej pytań niż odpowiedzi. Wielkopolska policja nazywa ją roboczo Akademią Gwałtu. Policja i prokuratura nie ujawniają szczegółów, powołując się na dobro postępowania pokrzywdzonych. Co udało się potwierdzić, o tym Jagoda Mośpan.
2: Na ten moment wiadomo o dwóch zatrzymanych. To 45-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego i 22-latek z powiatu słupeckiego. Obaj trafili do aresztu. Sprawa zaczęła się od informacji przekazanej policjantom z Kępna przez służby z Niemiec.
3: Cała ta sprawa wpisuje się w charakter tak zwanej Akademii Gwałtu. Kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
2: Mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Według śledczych wszystko miało być nagrywane, a materiały trafiały do zamkniętych grup internetowych o globalnym zasięgu. Sprawa jest rozwojowa.
0: 40 minut z Łodzi do Warszawy w 2032 roku. To plan rządu w ramach programu Nasza Kolej. Powstać ma prawie 3000 km tras kolei dużych prędkości. Pociągi będą mogły jeździć nawet 350 km na godzinę.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: SK2 Sport.
0: Kolejne polskie kluby zaczynają walkę o europejskie puchary. Raków Częstochowa i GKS Katowice dziś zagrają w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Raków podejmie Valletta z Malty, a początek meczu o 18:30. Dwie godziny później GKS zmierzy się na wyjeździe ze słowacką Żyliną. Zinedine Zidane nowym selekcjonerem Francji. Były wybitny piłkarz we wtorek ma zostać oficjalnie zaprezentowany jako trener reprezentacji trójkolorowych. Nieoficjalnie podpisał kontrakt obowiązujący do Mistrzostw Świata w 2030 roku. Do sztabu ma zaprosić asystentów z czasów pracy w Realu Madryt.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Po czym poznać, że człowiek ma ponad 40 lat i ostatnio do tego doszedłem, moi drodzy. Po pierwsze, kiedy cieszysz się na myśl o tym, że wymienisz starą gąbkę do mycia naczyń na tą nową, a po drugie, kiedy w bagażniku zamiast brzęczenia butelek wozisz znicze.
5: SK2.

No i proszę bardzo, to idzie nowość, to idzie świeżość, to idzie elektronika, która wkracza do szpitali. Uniwersytecki Szpital Kliniczny numer 2 w Szczecinie zatrudnił ostatnio do pracy nowoczesne roboty pielęgniarskie. Jak czytamy w komunikacie, roboty pielęgniarki mają wspierać personel m.in. w edukowaniu pacjentów, monitorowaniu bólu pooperacyjnego czy prowadzeniu rehabilitacji oraz, to jest bardzo ważne, transporcie materiałów na terenie całej placówki. Czyli mówiąc z robociego na nasze i krócej, no będą te roboty będą teraz rozwozić po salach tablety. SK2

0: Akurat to, co ja mam i co to za chwilę dam, to każdy chce.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Trzeba tylko dobrze odpowiadać. Państwa miasta, czas zacząć. A dzisiaj zagrają ze sobą Kasia i Michał. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Mamy dwa razy dzień dobry. Poczekajcie, bo ja koła nie wziąłem ze sobą. Zaraz przyniosę. Już jest, dobra, mamy to. Bo to koło jest bardzo ważne. Na kole są literki. Ja będę te literki wam losował z tego koła, a później wy podajecie hasła, które muszą się zaczynać na daną literę w danej kategorii. I ważne, nie można pomijać żadnej kategorii, czyli nie mówimy dalej i nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne. Są jokery na kole. Jeżeli ktoś wlosuje jokera, no to będzie mógł sobie wybrać literkę dla siebie samemu. I kto odpowie na więcej pytań poprawnie, ten zgarnie prezent marzeń o wartości 500 zł. Osoba, która poprawnie odpowie na mniej pytań, zgarnie prezenty od Radia SK2. Na odpowiedź macie po 20 sekund. Czy wszystko jasne?
3: Jasne.
4: Jasne.
0: Dobra, dwa razy jasne jest, czyli Kasia dzisiaj pierwsza odpowiada i Kasia dzisiaj pierwsza kręci. W którą stronę? W prawo czy w lewo?
3: W prawo poproszę.
0: Proszę bardzo. No, było blisko jokera, ale nie. Kasiu, moja droga, literka Z dla ciebie. Zdradliwa ostatnia litera alfabetu. Litera Z. Czy wszystko jasne?
3: Wszystko jest jasne.
0: Jeżeli wszystko jest jasne, no to w takim razie lecimy. Na literkę Z poproszę państwo.
3: Zambia.
0: Miasto.
3: Zielona Góra.
0: Ty znana posła, jest postać?
3: Zenon Martyniuk.
0: Roślina.
3: Zieleniec.
0: Kolor.
3: Zielony.
0: Zawód.
3: Zoolog.
0: Samochód.
3: Zafira.
0: Imię.
3: Opel. Zenon.
0: Przedmiot.
3: Zabawka.
0: Wow, co tu się porobiło?
5: Brawo, Katarzyna!
0: Sprawdzałaś wszystko? Zieleńca sprawdziłaś? No właśnie, co to jest zieleniec? Ja muszę to zobaczyć.
5: Jaka kategoria?
0: Roślina. Zieleniec. Czekajcie, bo to teraz sprawdzamy. Zieleniec, ale czekaj, zaraz, czy to jest roślina? Kasia, czy to jest roślina?
3: Roślina.
5: Zielenica.
0: Czekajcie, będziemy sprawdzali to. No, sprawdzaj, Kasia, bo ja tutaj widzę, włączę ci aż mikrofon.
6: Poczekaj, bo ja tutaj mam zielenicę, w nawiasie chloro. Pyta?
0: No.
6: To zróżnicowana grupa samożywnych roślin, glonów na przykład.
0: No, wiecie co, to jest niewielki zieleniec. Termin zieleniec nie odnosi się bezpośrednio do pojedynczej rośliny. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN jest to nazwa niewielkiego terenu rekreacyjnego w mieście lub skweru. Kasia, szukaj zieleńca rośliny w takim razie, dobrze? A ja lecę do Michała. Jak będzie zieleniec, to będzie 9 odpowiedzi na tak. Jeżeli nie będzie zieleńca, to będą 3 odpowiedzi. No, Michał niech odpowie, w takim razie, a Kasia szuka, dobra? Kasiu, szukaj zieleńca w takim razie. A dla Michała teraz zadanie, żeby pobić Kasię, tylko nie wiadomo, czy 9, czy 3. Tak więc kręcimy, Michał, w prawo czy w lewo?
4: Tym razem w lewo.
0: Tym razem w lewo, proszę bardzo.

0: Dla ciebie, Michale, literka N. N jak na.
1: Dobra.
0: Dobra? Dobra, to uwaga, to w takim razie na literkę N poproszę państwo.
1: Norwegia.
0: Miasto.
1: Nowy Sącz.
0: Tytuł filmu, serialu.
1: Nietykalni.
0: Imię.
1: Natalia.
0: Roślina.
1: Nagietek.
0: Potrawa.
1: Naleśniki.
0: Zawód.
1: Narciarz.
0: No i tutaj już narciarz już było po czasie. No dobra. Kasia już wie w takim razie.
2: Katarzyno. Nie, zieleniec to nie jest nazwa rośliny, nie znamy.
0: No nie, no szukaliśmy zieleńca. Szukaliśmy
2: się.
0: Zieleńca, tak. To jest skwer, czyli tak. Kasi zaliczamy 3 odpowiedzi, Michałowi zaliczamy 6 odpowiedzi. To znaczy, że prezent marzeń dzisiaj leci do Michała.
2: Brawo, Michał!
1: Super.
0: Proszę bardzo. Ojejku, co to były za emocje.
2: Jesteście kreatywni swoją drogą.
0: Prawda? No. Zamiast powiedzieć na Z, powiedzieć co można na...
2: Zawilec?
0: Zawilec, to jest roślina?
2: Sprawdźmy.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: to jest roślina?
1: Sprawdźmy.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

No właśnie, moi drodzy, zamikulkas zamienolistny, to jest roślina na zer, na przykład, gdybyście szukali następnym razem czegoś takiego, to zapraszamy. Państwa miasta oczywiście, bo nie powiedziałem, wracają jutro po godzinie 8. Macie czas, żeby przewertować słownik języka polskiego i encyklopedię PWN.

0: Promocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
0: Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
0: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Pabianicka 75. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd

0: Takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
1: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
4: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
3: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
4: No i tanio.
3: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
8: Wjeżdżamy teraz na łódzkie ulice. Chłodna, Źródłowa. Na styku tych dróg doszło do kolizji, więc uważajcie w tym miejscu. Samochodów sporo na Alei Palki, okolice Pankiewicza, tam gdzie trwają też remonty. Zachodnia przytyka się przy Lutomierskiej, jadąc w kierunku centrum Łodzi. Dzisiaj pogoda nie zachęca szczególnie do wychodzenia, no bo pochmurno i z opadami deszczu, wietrznie. Na termometrach w Łodzi w najcieplejszej chwili dzisiaj będzie około 16 stopni.
7: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
9: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Wyrok w sprawie lekarzy Jerzego Ziobry. Krakowski sąd zdecyduje dziś o losie czterech medyków oskarżonych o błędy w leczeniu ojca byłego ministra sprawiedliwości. Prokuratura i obrona chcą utrzymania uniewinnienia. Wykolejenie pociągu towarowego w Zagnańsku. Lokomotywa ciągnąca 14 wagonów z kruszywem wypadła z torów podczas manewrów. Do zdarzenia doszło przed godziną 19. Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej. Nikomu nic się nie stało. Fala pożarów na Sycylii. Ogień rozprzestrzenia się przez silne podmuchy gorącego powietrza. W centrum wyspy ewakuowano około 100 mieszkańców i 22 pacjentów kliniki. W kilku miejscach temperatura przekroczyła nawet 45 stopni Celsjusza.

Gotowi na podróż w czasie? No to ruszamy. Sprawdzamy, co też pisało się w prasie i różnego rodzaju innych mediach, również tych internetowych. Dawno, dawno, dawno temu za górami, za lasami nasz kącik odkurzający. Czas zacząć. Odkurzamy stare newsy i nadajemy im zupełnie nowe życie. Dzisiaj prasa drukowana. 38-letni Anglik z Liverpoolu, rozwiedziony ojciec trojga dzieci, bezrobotny barman. W ciągu ostatnich 10 lat prawie 20 razy przerywał zawody sportowe, wbiegając nago na boisko, pisała Polityka 23 lipca 2020.

2003 roku. Co ciekawe, Mark Roberts, bo o nim mowa, zarobił na tym poprzez reklamy już 4000 funtów. No, czyli pan Golas nie jest do końca taki goły.

0: Dzisiaj dzień włóczy kija w kalendarzu, no to czas powłóczyć się troszkę po Polsce, tym bardziej, że...
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: Oczywiście, że tak. Nie będę już o tym mówił, bo każdy to wie, że Polska jest najfajniejsza. Natomiast, jeżeli chcecie przekonać się na własnej skórze,

0: Dlaczego ta Polska jest taka fajna? To zapraszamy. Do naszej zabawy można zgarnąć pobyt w 5-gwiazdkowym luksusowym hotelu. W tym tygodniu gracie o wyjazd do luksusowego hotelu dr Irena Eris Wzgórza Delewskie, a więc Warmia i Mazury. Piękne okoliczności przyrody, wypasiony nocleg, no wszystko po prostu po korek można. No, naprawdę nie ma na co, nie będziecie mieli na co narzekać. Ale żeby się znaleźć w takim luksusowym hotelu, no to trzeba najpierw się zmierzyć z wiedzą o Polsce. Dzisiaj kolejna runda po godzinie 15. Do tej pory mierzyły się za sobą Aneta, Ania i Julia. Aneta w poniedziałek 8 poprawnych odpowiedzi, 0 złych. Ania we wtorek 4 poprawne odpowiedzi, 2 złe. I Julka wczoraj 7 poprawnych odpowiedzi i 2 złe. No Julka była o krok od tego, żeby zdetronizować Anetę. Nie udało się. No i na razie w tej klasyfikacji prowadzi właśnie Aneta poniedziałkowa. A kto będzie w czwartek mierzył się z wiedzą o Polsce? To wszystko tak naprawdę zależy od Was, bo pierwsze kroki, które musicie zrobić, to sk2.pl. Tam wypełniacie formularz, a później czekacie na telefon od nas, odpowiecie na parę pytań o Polsce i być może klucze do luksusowego apartamentu w 5-gwiazdkowym hotelu dr Irena Eris Wzgórza Delewskie wpadną w Wasze ręce. A nawet jak nie wpadną, to na pewno w Wasze ręce wpadnie zestaw super kosmetyków.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.

0: 7268 268 26. Na ten numer można nagrywać swoje głosóweczki.
1: Miejscem, do którego bardzo chętnie wracam, są Mazury, Jeziora Mazurskie. Pływamy łódką i zawsze czekam cały rok, żeby nastąpił ten moment, kiedy po prostu mogę pływać i to jest takie moje miejsce, gdzie ładuję baterie.
0: Niech zgadnę, ten moment to już się zbliża powoli, prawda? Gdzieś tam urlop na horyzoncie już widać. No to dobrze, to już gratuluję. W takim razie jeszcze SMS, który przyszedł, proszę bardzo. Najchętniej włóczę się palcem po mapie, planując kolejne podróże, na które mnie nie stać. Dzięki temu byłem już w Egipcie, w Kuwejcie, w Japonii, w Brazylii, w Wenezueli, w Caracas odwiedziłem, poleciałem na Kubę, i co tam jeszcze jest? A, jakaś trudna nazwa, którą ciężko nawet na trzeźwego wymówić.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: Gibraltar, Gibraltar.

0: 1000 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
6: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
7: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Hej, musisz się tak na nie gapić.
10: No oderwać wzroku nie mogę.
9: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
10: Ale są takie atrakcyjne.
11: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
14: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
15: Na początek Bałty, Łagiewnicka, organizacji win. Tutaj utrudnienia w miarę możliwości omijajcie. Ciasno także na zachodniej przed Lutomierską. Samochodów więcej na Wojska Polskiego przed Zgierską. No a także przy rondzie Solidarności, Kopcińskiego, Źródłowa, Aleja Parki, ruch spory. Niewiele na termometrach. Dzisiaj maksymalnie będzie około 16-17 stopni. Przewaga chmur, wietrznie i będą się pojawiały jeszcze opady deszczu. Weekend ładniejszy ze słońcem.
14: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104.

0: niewiele. Na termometrach dzisiaj maksymalnie będzie około 16-17 stopni. Przewaga chmur, wietrznie i będą się pojawiały jeszcze opady deszczu. Weekend ładniejszy ze słońcem.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104.

0: Erste Bank Polska.
1: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Straty sięgną co najmniej kilkudziesięciu milionów złotych. Strażacy dogaszają jeden z salonów samochodowych na warszawskim Brudnie, tuż przy trasie S8. Ogień pojawił się tu nad ranem. Sytuacją zszokowani są pracownicy salonu, którzy jak co rano przyjechali do pracy.
2: To mocny szok, że przyjechaliście do roboty, a tu sytuacja jest jaka jest.
3: No myślę, że to dopiero po kilku dniach dojdzie, ale no szok był.
2: A coś macie podejrzenia, co tu się stało? Dlaczego tak?
4: Tutaj ochroniarz mówił, że widział, że zaczęło się chyba od dachu. Dziesiątki urządzeń elektrycznych było, wentylacje, klimatyzacje.
2: A coś już wiecie od właściciela, co będzie dalej?
3: Tylko tyle, że dzisiaj mamy wolne.
1: Na miejscu z pracownikami rozmawiał nasz reporter Michał Rawa. Akcja strażaków na miejscu potrwa jeszcze wiele godzin, a przyczyny pożaru wyjaśni policja. Państwowa Inspekcja Pracy i ZUS biorą pod lupę pyszne.pl. Rusza kontrola po doniesieniach o planowanych w spółce masowych zwolnieniach kurierów. Inspektorzy sprawdzą, czy kurierzy nie powinni być zatrudnieni na umowach o pracę zamiast na umowach cywilnoprawnych.
5: Każda umowa będzie indywidualnie sprawdzana.
1: Mówi Mateusz Rzemek, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy. Z pojawiających się informacji zwolnieni pracownicy mają być ponownie zmienieni przez partnera flotowego, ale na gorszych warunkach. Rzecznik prasowy pyszny.pl Aleksander Rosa zapewnia w rozmowie z nami, że dotychczasowe warunki pracy zostaną utrzymane.
6: Zarówno w obszarze wynagrodzenia, jak i w obszarze dbałości o dobrostan kurierów.
1: Firma zapewnia też, że jest w kontakcie ze związkami zawodowymi i prowadzi rozmowy, które mają wypracować kompromis oraz umożliwić sprawne przeprowadzenie zmian. Perseidy znów rozświetlą nocne niebo. Choć kulminacja przypada w połowie sierpnia, to można je obserwować już teraz. To pozostałości po komecie, wyjaśnia Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
7: Takie drobne cząstki, które wcześniej były wyrwane z komety. No i raz na rok Ziemia przecina właśnie orbitę tych, nazwijmy to, wyrwanych cząstek. One poruszają się z dużą prędkością, około 60 km na sekundę, czyli bardzo szybko.
1: A do obserwacji nie potrzeba teleskopu ani lornetki. Wystarczy ciemne miejsce z dala od lamp oraz możliwie szeroki widok na niebo. Kulminacja spadających gwiazd przypada w nocy z 12 na 13 sierpnia.

przyjdzie taki dzień, że to nasi kadrowicze będą odbierali Puchar Mistrzostw Świata. Ja naprawdę w to wierzę, przyjdzie taki dzień. Kasia Popowska za nami w Radiu SK2, a póki co, słuchajcie, ten zaszczyt spłynął na Hiszpanów, to wiadomo. Piłkarze za ten wyczyn, czyli za zdobycie Mistrzostwa Świata, są też nagradzani u siebie w kraju i to w bardzo różny sposób. Na przykład Gavi i Fabian Ruiz w swoim rodzinnym miasteczku, które nazywa się Los Palacios y Villafranca, odebrali pomidory, słuchajcie. Każdy z piłkarzy dostał ich tyle, ile kilogramów sam waży. Czyli teraz w ich domach przez jakiś mniej więcej miesiąc będzie wiadomo, że na obiad, cytując polskiego klasyka, jutro znów będzie pomidorowa. SK

Warto sobie zaśpiewać tak przy czwartku. Ona ma siłę, on ma siłę, ona, żeby dobić do tego weekendu. Klasyka lat 90. Zanim zrozumiesz i zespół Various Monks. Za to u nas, słuchajcie, sporo nowości, na które możecie głosować w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Skoro mamy sezon weselny, to podpowiem, że w propozycjach czeka na was kawałek Nie piję od projektu Babie Lato. Oprócz tego też świeży singiel od Kasi Sienkiewicz, czy nowy

0: Bero. Oni czekają na wasze głosy. A kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki już jutro po 18.
1: SK2.
2: To promocja.
1: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, na bogato.
3: Adrian, wygrywasz pobyt w hotelu Mikołajki Destigo.
4: Ja wiedziałam, jak ty odpowiadałeś z prędkością światła na te pytania.
5: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do 5-gwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
6: Zgłoś się na sk2.pl.
7: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Kiedy zależy ci na czasie, kiedy zależy ci na jakości, kiedy chcesz, by twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz serwis blacharsko-lakierniczy grupy Jaszpol. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Minimum formalności, samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta. Wybierz serwis blacharsko-lakierniczy Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Grupa Jaszpol. Łódź Szparagowa 4. Jaszpol. Bezpieczeństwo, wiedza i doświadczenie od ponad 30 lat.
10: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
11: One latają wszędzie!
12: I mogą usiąść nawet na tobie.
13: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę.
14: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
15: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do Audi Centrum Łódź przy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen i Volkswagen Dostawcze przy Niciarnianej 51 przez 53. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
18: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Sama prawda. Z Dawidem Kwiatkowskim sprawa jest bardzo prosta. Jego nowy krążek, czyli Południe, pojawi się na początku października, a na nim znajdziemy m.in. piękny duet z Margaret, czyli Później Ci Opowiem, który też zresztą znacie z anteny Radia SK2. Gramy Wam bardzo chętnie takie najlepsze polskie hity. Ja też nie będę komplikować, powiem wprost, punktualnie o 10:00 newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o

0: Do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
0: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
0: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a

0: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Wakacje. Pakujesz się z rodziną na wyczekany urlop? Odwiedź salon Kia Marvel i ruszcie w podróż nowym samochodem. Tylko teraz Kia Sportage wersji Anniversary już od 137 tysięcy złotych, a hybrydowa Kia Niro już od 113 tysięcy złotych. Skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki i zabierz rodzinę na wakacje nowym samochodem. Zostały już ostatnie sztuki. Odkryj, że każda podróż to przyjemność. Kia Marvel. Łódź Brzezińska 15.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne liceum ogólnokształcące, kosmetyka, fryzjerstwo, grafika i multimedia oraz liceum w edukacji domowej. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia. Prywatna szkoła Bezczesnego w centrum Łodzi. Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
7: Przenosimy się teraz na Łódzkie ulice. W niedzielę rozpocznie się remont ulicy Szczecińskiej na odcinku od Aleksandrowskiej do ulicy Świętej Teresy. Na czas prac droga będzie zamknięta. Kierowców czekają objazdy i zmiany w organizacji ruchu, mówi Grzegorz Nita z Łódzkich Inwestycji.
8: Będzie utrzymany ruch kierunkowy od Wersalskiej do Aleksandrowskiej, a odcinek od Wersalskiej do ulicy Świętej Teresy w przeciwnym kierunku, czyli w stronę Zgierza.
7: Dzisiaj w Łodzi pochmurno i z opadami deszczu, na zewnątrz w granicach do 16 stopni.
6: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
9: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Rozmowy ostatniej szansy w PiS. Dziś o 12:00 na Nowogrodzkiej spotkają się Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Do północy członkowie partii mają czas na rezygnację z wewnętrznych stowarzyszeń. Sprawa może doprowadzić do rozłamu w ugrupowaniu. Były premier nie chce zrezygnować z inicjatywy Rozwój Plus. W najnowszym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych mówił o rządach Zjednoczonej Prawicy.
10: Nie pozwolę, żeby 8 lat wielkiej zmiany zostało sprowadzone do personalnych porachunków i wewnętrznych ambicji.
9: Wcześniej Morawiecki zapewniał, że za wszelką cenę nie chce wychodzić z PiS. Według niego w partii są jednak ludzie, którzy chcą wypchnąć członków jego stowarzyszenia Rozwój Plus z tego ugrupowania. Przełom po latach w sprawie zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni. Po niemal 15 latach od niewyjaśnionej zbrodni prokuratura ma przekazać nowe informacje. Dziś zaplanowano konferencję prasową śledczych. O szczegółach Paweł Lemke.
11: 23 sierpnia 2011 roku 13-letnia Iza odprowadziła koleżankę na przystanek autobusowy przy ulicy Rdestowej w Gdyni. Do domu miała zaledwie kilkaset metrów, jednak nigdy do niego nie dotarła. Kilka godzin później jej ciało odnalazła matka. Śledczy ustalili, że dziewczynka została napadnięta na tle seksualnym i uduszona. Mimo zabezpieczenia materiału DNA sprawcy oraz przesłuchania setek osób, przez blisko 15 lat nie udało się ustalić, kto odpowiada za te zbrodnie. Dziś prokuratura ma poinformować o przełomie w śledztwie.
9: O czym informował Paweł Lemke. 12 zawodowych akrobatów połączy jazdę na rowerach z muzyką na żywo. Niezwykły spektakl prezentuje francuski kolektyw podczas Karnawalu Sztuk Mistrzów.
12: Spektakularne popisy akrobatyczne na rowerach. To jest grupa, która jednocześnie gra muzykę na żywo, zabawia publikę. Szalona, wspaniała, radosna zabawa. Artystów będziemy mogli zobaczyć dwukrotnie na Placu Litewskim.
9: Mówi Iwona Kornet z Warsztatów Kultury, a Karnawal Sztuk Mistrzów w Lublinie potrwa do niedzieli.
13: Tak słucham newsów Pauliny i to będzie jakiś taki western, spotkanie w samo południe. Pytanie, kto z tej dwójki jest Clintem Eastwoodem? Pewnie ten, który założy kowbojski kapelusz oczywiście. Politykę i westerny odsuwamy i gramy 10 najlepszych polskich hitów w tej godzinie. Agnieszka Chylińska specjalnie dla Was na początek. Kasia Grodzka, dzień dobry.

piosenka ewidentnie biwakowa zespołu Golden Life. Oprócz gramy wam w Radiu SK2, a czego nie może zabraknąć na takim porządnym biwaku? Oczywiście, że jajek i to w różnych wersjach najlepiej. Czytam właśnie, że jaja mają świetne właściwości, bo tak, zjedzone rano sycą nas długo, przez to człowiek trochę mniej podjada. Jak zjemy je w środku dnia, to pomagają się skupić, a wieczorem pomagają mięśniom regenerować się, na przykład jak sobie mocniej poćwiczyć.

Jak wiadomo, w latach 70. i 80. w Polsce, co po niektórzy mocno wzdychali do amerykańskiej sceny muzycznej, w Stanach Zjednoczonych Polacy widzieli wolność i taki powiew świeżości. Tę myśl do serca wziął sobie Wojciech Trzciński i dla Krzysztofa Krawczyka stworzył piosenkę nawiązującą do amerykańskiej sceny estradowej, a także ballad rockowych. Można śmiało powiedzieć, że Pamiętam Ciebie z tamtych lat stało się wielkim hitem wszelkich polskich dancingów i potańcówek.

0: Taką nowość na antenie Radia SK2 prezentuje nam bardzo uzdolniona Ola Kendra. To bój się Boga dziewczyno. Swoimi zdolnościami no niestety nie popisał się Robert Lewandowski. Podczas debiutanckiego meczu w Chicago Fire przeciwko Interowi Miami nie zdobył ani jednej bramki, a jego zespół przegrał 2-3. Może to był falstart, a może Lewy dopiero zbiera siły na ten nadchodzący nowy sezon? No, tak przynajmniej twierdzi jego menadżer.
1: Spokojnie, zaraz się rozkręci.
2: SK2. Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Kasia Sienkiewicz coraz mocniej rozkręca solową działalność. Były momenty, a teraz są nowe single. Jednym z nich jest numer To nie o mnie. Piosenka jest w naszych propozycjach. Jeśli wam klika, to kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Trzeci salon w Łodzi już otwarty. Pabianicka 75. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
7: Floty, busy, autobusy. Pociągi? My to wszystko oklejamy. Global Sticker. Współpracujemy z największymi firmami w Polsce. Tworzymy projekty, drukujemy, montujemy na czas i bez kompromisów. Sprawdź nas na globalsticker.pl. Global Sticker. Jedziesz z reklamą.
8: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
9: Co naprawdę kryje się za blachą?

0: paryskim Dubaju. Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: Kasia Nosowska nie owija w bawełnę i kiedy inni artyści wypuszczają po jednym singlu zapowiadającym nowe albumy, sama prezentuje od razu cztery. Sos Chaosu, Yoko, Wstyd i Szkoda Braw. Te single promują nowy album Katarzyny, który ma się ukazać w połowie października tego roku, a który też celebruje 30 lat działalności pod szyldem Nosowska Solo. Trzymamy kciuki za te huczne świętowanie, bo Kasi się po prostu należy. Za nami Teksański w barwach zespołu Hej, a przed nami newsy Radia SK2.
1: Reklama.
2: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają.

0: Według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
5: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
8: Specjalna linia o numerze 603 dowiezie gości na Łódź Summer Festival. Autobus ruszał będzie z przystanku Centrum, mówi Łukasz Kucharski z MPK Łódź.
9: Będą kursowały mniej więcej co 2-3 minuty, a co najważniejsze, one zakończą swój bieg mniej więcej półtorej do 2 godzin po zakończeniu wszystkich koncertów, tak by wszyscy mogli sprawnie wrócić do siebie.
8: Pogoda na Łódź Summer Festival ma być piękna, a dzisiaj musi się trochę wypadać. Będzie 16 stopni deszcz.
7: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
10: Jest 11, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Pijany kierowca z A1 zatrzymany. Mężczyzna, który spowodował kolizję pod Częstochową, dziś może usłyszeć zarzuty. Miał ponad 2,5 promila alkoholu. Po obywatelskim zatrzymaniu nie trafił do aresztu. Został zatrzymany dopiero po interwencji prokuratora generalnego. Trwa wyjaśnianie przyczyn ogromnego pożaru na warszawskim Brudnie. Ogień rano objął salony i warsztaty samochodowe. Czarny dym było widać z kilku kilometrów. Strażacy nie wykryli w powietrzu niebezpiecznych stężeń substancji, powiedział nam Łukasz Wujek z warszawskiej Straży Pożarnej.
11: Pożar objął niektóre samochody, które stały obok salonu. Powietrze jest bezpieczne, nie ma tutaj żadnych niebezpiecznych substancji. Nie była wymagana ewakuacja żadnych osób i nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, jakie były w budynku.
10: Straty są wielomilionowe. Ogień zniszczył budynki o powierzchni około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Tak zimno w lipcu nie było od ponad 15 lat. Zamiast słońca mamy deszcz, wiatr i pogodę bardziej przypominającą jesień. Kto teraz spędza urlop w Polsce, musi mieć nerwy ze stali.
12: My jesteśmy spod Gdańska i u nas dzisiaj albo leje, albo pada, więc ta pogoda jest dla nas idealna.
13: Czyli tam mam wrażenie, że z Pomorza, z nadmorza uciekliście na południe?
12: Dokładnie tak, jak pan opowiada.
13: I że na razie lipiec nie rozpieszcza.
14: No na razie niestety nie rozpieszcza. Są miejsca, gdzie jest gorzej, na przykład Pomorze. Od 3 dni tam leje, koleżanka pisze, że płacze z tego deszczu, a ja jestem tutaj i uważam, że nie jest najgorzej.
15: Z Dolnego Śląska, okolice Kotliny Kłodzkiej.
16: Właśnie jesteśmy teraz na wakacjach i szukamy cały czas tego słońca, jeździmy za nim.
14: Przywołuję lato, będę emanować, że jest lato. I dlatego chodzę pięknie, ubrana w sukience krótkiej.
10: Czyli jednym słowem z lipca mamy lipcopad. A z urlopowiczami na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
17: Też bardzo się chwali to podejście, że u nas jest źle, ale
10: a
17: u innych
10: gorzej.
17: Jest gorzej. No tak, wychodzi na to, że w kalendarzu właśnie mamy końcówkę lipcopada, a za tydzień już będzie sierudzień. Tak to by mi wyszło, tak to by mi wyszło, taka prawda. Choć słyszałam, że upały gdzieś tam się jeszcze czają w te wakacje, a my gramy wam polskie hity dobre na każdą pogodę. Przytulanie, co Urszuli, na początek tej godziny. Kasia Grodzka, dzień dobry. Można przytulić kubek kawy czy herbaty, proszę bardzo.

się szalało na szkolnych dyskotekach. Pamiętacie? Takie małe kajtki skaczące na sali gimnastycznej i śpiewające wraz z Anią Wyszkoni. Tak było. Nie wstydźmy się tego. Zespół Łzy za nami w Radiu SK2. Ja teraz chciałam wetknąć na ziemię taką czerwoną flagę w temacie korzystania i ufania tego, co podpowiada nam sztuczna inteligencja. Pewien pastor z Florydy pozwał twórców czata GPT po tym, jak ten zdiagnozował u niego zwykłe zmęczenie i też kazał mu odpoczywać w fotelu. Zamiast wizyty na pogotowiu, mężczyzna posłuchał się rady tej sztucznej inteligencji, co nie skończyło się tragedią z powodu rozległego zatoru płucnego. Firma oczywiście się tam broni, ręce umywa, mówią, że w tym okienku to pojawia się ostrzeżenie, że to nie jest porada lekarska. No więc, żeby wybrzmiała ta różnica, słuchajcie. W kwestii doradzenia koloru szminki czy wyboru filmu na wieczór można otworzyć okienko z czatem. A jak coś was boli, to koniecznie kierujcie się do okienka tylko tego w przychodni.

0: Prosto ze stolicy, zespół TLF i Warszawa w Radiu SK2. A jednak, nie wszystko wokół stolicy się kręci. Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchamia program Czek Turystyczny, czyli od 300 do 600 zł dopłaty do wakacji w regionach wschodniej Polski. Skorzystają z tych czeków seniorzy powyżej 60 roku życia i posiadacze karty dużej rodziny. A jak tak nie bardzo łapiecie się w te widełki, albo łapiecie, ale chcecie jakoś wzbogacić swoje plany wakacyjne, no to idealnie się składa, bo cały czas trwa nasza zabawa. Polska jest najfajniejsza. Do zgarnięcia pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie, czyli przepiękne nasze polskie Mazury. Co zrobić, żeby się zgłosić? O tym usłyszycie już teraz.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszym.

0: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpierw.

0: Marek zaprasza. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. www.jaszpol.pl. Jaszpol. Jesteśmy po to, by spełniać Twoje marzenia.
1: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy. To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
3: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do Audi Centrum Łódź przy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen i Volkswagen Dostawcze przy Niciarnianej 51 przez 53. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu od 40 lat.

0: hymn zbliżającego się weekendu, czyli piosenka, która dobrze pasuje do czwartku. Bliżej i Beata w Radiu SK 2, a my dosłownie za chwilę będziemy na półmetku czwartku, nawet się troszeczkę rymuje. Zbliża się południe, przed nami newsy, a po godzinie 12 wpadnie do nas Kamil Nosel i będzie kręcił swoje wkrętki.
1: Reklama.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz serwis blacharsko-lakierniczy grupy Jaszpol. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Minimum formalności, samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta. Wybierz serwis blacharsko-lakierniczy Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Grupa Jaszpol. Łódź Szparagowa 4. Jaszpol. Bezpieczeństwo, wiedza i doświadczenie od ponad 30 lat.
4: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lusem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wakacje. Pakujesz się z rodziną na wyczekany urlop? Odwiedź salon Kia Marvel i ruszcie w podróż nowym samochodem. Tylko teraz Kia Sportage wersji Anniversary już od 137 tysięcy złotych, a hybrydowa Kia Niro już od 113 tysięcy złotych. Skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki i zabierz rodzinę na wakacje nowym samochodem. Zostały już ostatnie sztuki. Odkryj, że każda podróż to przyjemność. Kia Marvel. Łódź Brzezińska 15.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy?

0: 2000 zł netto miesięcznie. Umów się na jazdę testową w salonie Land Rover Marvel. Land Rover Marvel. Łódź, ulica Dąbrowskiego 206.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
3: Pochmurno i z opadami deszczu, tak dzisiaj wygląda pogoda w Łodzi. Padać ma praktycznie przez cały dzień, no i możliwe też mocniejsze podmuchy wiatru od czasu do czasu. Ciśnienie też idzie w dół, więc z koncentracją za kierownicą może być nieco gorzej. Zachowajcie czujność na łódzkich ulicach. W kolejnych dniach ta aura się poprawi. Jutro 21 stopni, jeszcze trochę chmur nad miastem, ale w sobotę i w niedzielę od 24 do 29 stopni.
2: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
4: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. To mają być rozmowy ostatniej szansy. W warszawskiej siedzibie PiS właśnie powinno rozpoczynać się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Dzisiaj mija termin tak zwanego ultimatum prezesa. Politycy PiS-u muszą do końca dnia zrezygnować z udziału w partyjnych stowarzyszeniach. W przeciwnym razie mają być wyrzucani z partii. Przed siedzibą PiS-u przy Nowogrodzkiej jest nasz reporter Michał Rawa.
5: Tak jest, dzień dobry. Mateusz Morawiecki, jego stronnicy przekonują, że chcą pozostać w PiS-ie, ale tuż przed rozmową na Nowogrodzkiej jeden z najbliższych współpracowników Morawieckiego, Piotr Miller, z nazwiska wymienia polityków PiS-u, którzy jego zdaniem uknuli intrygę, by wyrzucić Mateusza Morawieckiego z partii.
6: Trzech najważniejszych, chociaż pewnie jest trochę więcej osób, można spokojnie wymienić, to Jacek Kurski, Jacek Sasin czy Patryk Jaki, prawda? I oni z nieznanych mi przyczyn podejmują intrygę, żeby wyrzucić premiera Mateusza Morawieckiego z partii.
5: Jeśli porozumienia dzisiaj nie będzie, no to według zapowiedzi władz PiS-u w przyszłym tygodniu ruszy proces wyrzucania poszczególnych

0: Sikorski, Jacek Sasin czy Patryk Jaki, prawda? I oni nieznanych mi przyczyn próbują, znowu podejmują intrygę, żeby wyrzucić premiera Mateusza Morawieckiego z partii.
1: Jeśli porozumienia dzisiaj nie będzie, no to według zapowiedzi władz PiS-u w przyszłym tygodniu ruszy proces wyrzucenia
2: poszczoletniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni. Policjanci z Archiwum X zatrzymali dziś 37-letniego Michała S. Jego profil DNA jest zgodny ze śladami zabezpieczonymi w 2011 roku. Przypomnijmy, 15 lat temu Izę znaleziono martwą niedaleko jej domu, zmarła przez uduszenie.
3: Mieszkał na tej samej dzielnicy, w której mieszkała Izabela Strzałkowska. Szukaliśmy po całej Europie, po całym świecie, a tymczasem podejrzany był naprawdę blisko.
2: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa, grozi mu dożywocie. Dziś burze i silny deszcz. IMGW wydał ostrzeżenia dla 14 województw, pokryły północ oraz wschód kraju. Dla województwa podkarpackiego wydano także alert RCB. W prognozach burze, intensywne opady deszczu oraz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Alerty obowiązują do dzisiejszej nocy.
4: Mamy południe, tu Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. Muzycznie na początek tej godziny ulubienica mistrzów świata, czyli Hiszpanów na TikToku. Ania Dąbrowska, która zagościła na ich rolkach, będzie też pani serca i tegoroczny skład męskiego grania. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy. 10.

0: Ciekawostka z tym kawałkiem od elektrycznych gitar jest taka, że został on napisany w 1987 roku, a premierę miał dopiero 6 lat później. Tak to się jakoś ułożyło. Dzieci, graliśmy wam w Radiu SK 2, więc ja już nie zwlekam. Przed wami wkrętka Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca.
2: Moje uszanowanie z przedszkola, telefonuje kwadratocznia Krystyna, proszę pani. A ja w sprawie laury i przyjęcia od września. Mogę zamienić kilka słów, bo jestem intendentką?
3: Tak, jak najbardziej, tutaj jest aktualne, no. Tak.
2: Pani ma świadomość tam odpłatności za przedszkole?
3: Nie, bo no nic tam nie rozmawialiśmy na ten temat.
2: No bo to są posiłki, proszę pani.
3: Tak. To jaka kwota tam wychodzi?
2: 380 zł bodajże, z tego co widzę.
3: Dobrze, ja wiem, zdaję sobie sprawę, no. Tylko po prostu nie rozmawialiśmy o kwotach wtedy, tylko czy małą przyjmą.
2: Musimy, proszę pani, z panią ustalić teraz wyliczenie tych posiłków i pytanie, czy Laura, proszę pani, do września już będzie w stanie wyliczyć posiłki, bo teraz albo będzie nadpłata, albo będzie, proszę pani, dojedzenie.
3: Znaczy się, no mała będzie wszystko, w sensie śniadanie i tak dalej.
2: Tak, ale czy ona będzie potrafiła to, proszę pani, wyliczyć stawkowo?
3: A jak to zrobić?
2: Już pani mówię, albo my dajemy, proszę pani, listę, albo ewentualnie rodzic to zrobi, jeżeli to rodzic będzie później kalkulatorował. Ale dziecko, proszę pani, jak dostaje na przykład zupę, to kwestia tylko taka jest, żeby wpisała w listę, czy całą zupę zjadła, albo też gramaturę tej zupy zjedzonej.
3: Ale to co, moja Laura będzie musiała pisać?
2: Jak Laura, proszę pani, potrafi pisać, to napisze. Jeżeli nie potrafi liczyć, to pani by wyliczyła.
3: No ale jak 3-letnie dziecko ma napisać, ile zjadło, jak ona je po prostu i nic więcej, ona nie umie i nie rozumie.
2: A
3: jeszcze,
2: to ja pani powiem. Jeżeli dziecko się uda nauczyć, proszę pani, liczyć, tam wpisać cyferki, to załatwiamy sprawę. Jeżeli się nie nauczy, no to na przykład obrazkami. Wtedy na przykład namaluje, nie wiem, pół talerza, że zjadła i to wtedy pani będzie musiała to przeliczyć.
3: No przez miesiąc jej takich rzeczy nie nauczę. Nie sądziłam, że w ogóle takie coś będzie. No.
2: A cyferek nie nauczycie?
3: A nie może po prostu być tak, że ona dostanie jedzenie i tyle?
2: Dobrze, a co jeśli nie doje?
3: A co jeśli nie doje, no to trudno.
2: To my wtedy, no widzi pani, nie, momencik. I rodzice, proszę pani, się burzą, bo chcą teraz zwrotu pieniędzy za to, co nie zjadła.
3: Dobra, to są większe problemy, ogarniemy,
2: no,
3: to pani kochana.
2: No widzi pani.
3: I co, ja mam się do was odezwać, czy to dopiero we wrześniu?
2: To zapytam, proszę pani, Roberta, co robimy?
4: Zostałaś wkręcona w Radiu SK, Magda.
3: Ja Robert, ja mam swoje sprawy.

Do góry. Kto w podstawówce chwalił się, że ma wujka albo ciocię w USA? Ja mogę teraz rękę oczywiście podnieść. Ciociu, wujku, pozdrawiam was serdecznie, a i pewnie u was było to dosyć częste zjawisko. W latach 80. sporo krewnych po prostu migrowało sobie za ocean i to właśnie z myślą o nich Andrzej Sikorowski napisał tekst do wielkiego hitu Maryli Rodowicz. Przed nami rozmowy przez ocean.

0: A to już nowość z ostatniego mini-albumu Bledki Tańcz. Gramy wam w Radiu SK2. Za to nie taniec, a granie w piłkę na plaży. Zostało zakazane nad słynnym włoskim jeziorem Garda. Jeżeli chodzi o te przepisy, chodzi o haratanie w gałę, które było zabronione tylko, gdy na plaży był tłok, ale każdy sobie rozumiał ten przepis jak chciał, no i przez to dochodziło do sporych awantur. Ja myślę, że ten zakaz jest totalnie niepotrzebny i mówię to patrząc na osiągnięcia włoskiej reprezentacji na tegorocznym mundialu. A raczej ich brak. W kraju, w którym kadrę z mistrzostw wyrzuca Bośnia i Hercegowina, no chyba mało kto już jest w stanie ogólnie patrzeć na piłkę do nogi. A co dopiero w nią grać? Na plaży? Dajcie spokój.
1: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
1: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
4: Wakacyjne voucherowanie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 27 do 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta pianek, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
8: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
9: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Pabianicka 75. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Morliny. Kilogram 9,99. A kawa mielona MK Cafe 500 gramów 24,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
14: Co czwartek, jak w zegarze. Wpadają nowe oferty.
13: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Inaczej futryna na 10 liter.
16: Ościeżnica.
15: A teraz na 3. Tam są drzwi.
17: Vox. Tam są drzwi.
18: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
19: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
20: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi Kantor dla klientów indywidualnych.

0: Dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Kawałek, który od zawsze kojarzy mi się z kawą, Black and White w Radiu SK2, ale teraz jak sobie odświeżyłam teledysk właśnie do tej piosenki, to nic dziwnego, że z tym mi się właśnie kojarzy, bo kawa tam też się pojawia i inne rzeczy do picia zresztą też, ale o nich to już wolę jednak nie mówić. Zobaczycie sami zespół Kombi, gramy wam w Radiu SK2, zbliża się 13, przed nami newsy.
1: Reklama. No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compressor.
2: Facciamo subito, sì?
4: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
7: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Biedronkowy dobry start to udany powrót do szkoły. Otrzymaj 300 zł od Biedronki. Tak, aż 300 zł. Od 20 lipca do 19 września w Biedronce wydaj łącznie minimum 600 zł na produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
10: Znowu miałam rację.
11: W czym?
10: We wszystkim.
11: Akurat.
10: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
11: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
10: A nie są?
11: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.

0: Czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy

0: JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl

0: z opadami deszczu, wiatr też daje się we znaki. No taki to czwartek. Piątek będzie lepszy pogodowo, będzie 21 stopni, wciąż pochmurno, natomiast już bez opadów, a sobota i niedziela z przejaśnieniami i wysokimi temperaturami.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
2: Jest 13. News Eskidwa, Jakub Konieczkowicz. Najnowocześniejsze technologie w armii, by Polska była bezpieczniejsza. W Warszawie podpisano umowę o dofinansowanie kolejnych projektów w ramach wspólnego programu Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz NCBR. Celem wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii obronnych i przemysłu. To oddala ryzyko ataku na Polskę, podkreśla Donald Tusk.
3: Będzie zniechęcał wszystkich, którzy mieliby zamiary zrobić nam jakąkolwiek krzywdę. To nie są puste słowa. Każda ta umowa oddala w jakimś sensie ryzyko ataku na Polskę.
2: A polska armia dzięki tym umowom zyska m.in. drony, systemy dalekiego rażenia czy wsparcie sztucznej inteligencji, dodaje szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Budujemy siły zbrojne, które w 2030 roku będą najsilniejszą armią w Europie. Pod względem liczebności, ale i zdolności operacyjnej.
2: Szef MON podkreśla, że korzystając z doświadczeń z Ukrainy, polska armia buduje zdolność do operowania na lądzie, ale i w powietrzu, na wodzie i pod wodą, w cyberprzestrzeni i przestrzeni kosmicznej. Śledczy szukają sprawcy ataku na 16-latka. Został raniony ostrym narzędziem w brzuch. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu w Stalowej Woli. Ranny nastolatek trafił do szpitala.
5: Doznał urazu wątroby. Aktualnie jego stan jest stabilny, a doznane obrażenia nie zagrażają jego życiu. W chwili obecnej gromadzony jest materiał dowodowy.
2: Mówi Łukasz Malarski, rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury. Na ten moment prokuratura nie udziela więcej informacji w sprawie. Na koniec dobra wiadomość dla podróżujących koleją przez Małopolskę. Wznowiono ruch na trasie Barwałt Średni Wadowice. To po naprawie wiaduktu w Kleczy Dolnej. Przypomnę, został uszkodzony 14 lipca. Kierowca tira zahaczył o wiadukt, naruszając jego konstrukcję. Przez tydzień pracowały tam ekipy PKP. Naprawę zakończono, a ruch kolejowy działa już bez przeszkód.
6: Czyli można już powiedzieć, że teraz pociągi PKP nie będą się spóźniać. Nie?
7: Ja się nie podpisuję pod tym oficjalnie.
6: Ja też nie, ale podpisujemy się pod tym, że gramy wam kolejne najlepsze polskie hity. I takich na pewno w tej godzinie nie zabraknie. 13.02 na zegarkach. Prawie już 2,5 minuty po godzinie 13, a my gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam. SK2.

Robert Gawliński, Nie stało się nic. Tak wam gramy 18 minut po godzinie 13. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Mamy dzisiaj czwartek, a czwartek to taki mały piątek i eksperci mówią, że w czwartek no ta produktywność mocno nam spada. Nie mamy energii, już nie myślimy o pracy, tylko bardziej o weekendzie. No ale właśnie, podobno jest tak, że jeśli my sobie ten weekend dobrze rozplanujemy, zaplanujemy, będziemy myśleć o tym, co dobrego nas czeka, to wtedy automatycznie ta produktywność wzrasta, bo chcemy skończyć te wszystkie swoje zadania i iść już w stronę weekendu. No słuchajcie, moi drodzy, brzmi to jak...

plan, więc ja pytam was, jakie są wasze plany na weekend? Proszę bardzo, piszcie, Messenger Radia SK2 jest dla was otwarty. Mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. A ja gram kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Warius Max, a za chwilę Muniek.

0: Budka Suflera i Piąty Bieg, tak wam gramy w Radiu SK2, 39 minut po godzinie 13:21 minut zostało nam do 14:00, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, ale zanim te hity, no to jeszcze wasze odpowiedzi na pytania. Jakie plany macie na weekend? No i Asia napisała, że na weekend zaplanowała produkcję domowej pizzy, a po konsumpcji koniecznie ruch na świeżym powietrzu. Jakiś rower, w końcu weekend ma być pogoda, to trzeba korzystać na maksa i się delektować tą namiastką słońca. Asiu, ja trzymam kciuki, żeby nic się nie zmieniło, żeby te prognozy dopisały i żeby przede wszystkim ta pizza wyszła najlepiej, jak może być. A jeśli wy nie macie planów na wakacje, no to my przychodzimy do was z naszą specjalną akcją. Polska jest najfajniejsza. Na czym ona polega? Posłuchajcie już teraz.
1: SK2. Autopromocja. W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato na bogato.
2: Adrian, wygrywasz pobyt w hotelu Mikołajki Destigo.
0: Ja wiedziałam, jak ty odpowiadałeś z prędkością światła na

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą,
2: och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze

0: Kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
2: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to z kartą Moje Intermarché. Herbata Lipton, 50 torebek. Drugie opakowanie gratis.

0: W każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to z kartą Moje Intermarché. Herbata Lipton, 50 torebek. Drugie opakowanie gratis. To z kartą Moje Intermarché. Herbata Lipton, 50 torebek. Drugie opakowanie gratis.

0: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
2: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą. Gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i To, co masz ty. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a po godzinie 14 kolejne takie się pojawią. Będzie na przykład Mrozu, Nie ma miejsca jak dom, ale także Sanach, Nic dwa razy.
1: Reklama. Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmy.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
6: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
8: Bierzemy. Buen provecho.
9: A to co?
6: No, owoce, ale morza.
10: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Masz furę, rozbiłeś furę.

0: Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox. Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
11: Dzisiejsza pogoda w Łodzi delikatnie mówiąc nie zachwyca. Daniel Tekliński, dzień dobry. Przez cały dzień dosyć pochmurnie i deszczowo. Ten deszcz popada do późnych godzin wieczornych. Na termometrach mamy 17 kresek na plusie, ale temperatura odczuwalna jest znacznie mniejsza. Wyjedźmy jeszcze na łódzkie ulice, tutaj też niestety nie mam dobrych wieści. Uważajcie na Piłsudskiego, Zachodniej, ale i Włókniarzy. Coraz ciaśniej robi się także w okolicach Ronda Solidarności czy Aleksandrowskiej.
10: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.

0: Spowodował kolizję na A1 pod Częstochową, dziś może usłyszeć zarzuty. Miał ponad 2,5 promila alkoholu, po obywatelskim zatrzymaniu nie trafił do aresztu i został zwolniony do domu bez zarzutów. Interweniował minister sprawiedliwości. W związku ze sprawą zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu ma zostać odwołany.
1: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, naruszenia sądowych zakazów prowadzenia pojazdów oraz prowadzenia w stanie nieczystym.
0: Mówił Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. Kierowca ma zostać dziś przesłuchany. Grozi mu do 8 lat więzienia. Po 15 latach wpadł dzięki badaniom DNA. Policjanci z Archiwum X zatrzymali 37-letniego Michała S., podejrzewanego o zabójstwo 13-letniej Izy z Gdyni. W chwili morderstwa miał 22 lata. Mieszkał niedaleko swojej ofiary. Dziewczynka zmarła 300 metrów od swojego domu.
2: Mężczyzna wówczas był studentem, potem ukończył studia wyższe. Żona nigdy nie był karany, ma dwoje dzieci w wieku przedszkolnym. Powiedział, że jest osobą, która to zrobiła.
0: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Mężczyznę udało się namierzyć dzięki jego dalekiej rodzinie, która szukała krewnych w bazie DNA.
2: My skorzystaliśmy z ogólnie dostępnej bazy, dopasowując profil pozostawiony w tej bazie do profilu naszego podejrzanego.
0: 37-latek został aresztowany na 3 miesiące, grozi mu nawet dożywocie. ORP Iskra zacumował przy bulwarze Chrobrego w Szczecinie. To jeden z najbardziej znanych okrętów szkolnych marynarki wojennej RP.
3: Jest coś romantycznego w takich żaglowcach. Duże wrażenie robi.
4: Piękny stanęło, mówię, nasz, polski.
5: Jesteśmy w Szczecinie na wycieczce jednodniowej z chłopcami, więc no duża atrakcja dla maluchów.
0: A pokład jednostki można zwiedzać dziś i jutro. Następna taka okazja w sierpniu podczas imprezy Żagle 2026. A z zachwyconymi turystami rozmawiał nasz reporter Krzysztof Baziuniak.
6: 14:02 na zegarkach, a ja nie mogę powstrzymać śmiechu, bo cały czas myślę o tym tekście. Pada deszczyk, popaduje, kto mnie w nosek pocałuje. No ale dobrze, już nie o tym. My teraz gramy najlepsze polskie hity i teraz Sanach i nic dwa razy. To tak bardzo romantycznie dla wszystkich par, które właśnie pokłóciły się w samochodzie przed wyjazdem na urlop.
7: SK2.
6: Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Oena i drzwi. Tak wam gramy 17 minut po godzinie 14. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja się was pytam, mamy dzisiaj czwartek, a czwartek to taki mały piątek, więc ja pytam się was, jak spędzacie weekend? Jakie macie plany na weekend? I odezwał się słuchacz Michał, który napisał: czekam na pogodę i mam plan na weekend, aby ruszyć do Giżycka na żagle. O, proszę bardzo, Michale, no to życzymy, żeby ta pogoda się udała. Wszyscy na tę pogodę liczą, bo odezwała się też do nas Monika, która napisała, że ona wybiera się na Łódź Summer Festival. A o tej imprezie już wam tutaj mówiłam i warto rzeczywiście na niej być. Radio SK2 również tam będzie. No to jest taki duży, bezpłatny festiwal z okazji urodzin Łodzi. Będziemy tam my. Będzie strefa Radio SK2, ale będą tacy artyści jak Mata na przykład, będzie też White 2115, bracia Kacperczyk, Zalia, Dawid Kwiatkowski, Justyna Steczkowska. Czy to was przekonało? No to świetnie, jeśli macie, nie macie planów na weekend, to już macie. A ja gram dalej, tak żebyśmy mogli się porządnie przed tym festiwalem rozśpiewać. Już teraz Zakopower i Boso. SK2.

0: Ania Wyszkoni, czy ten pan i pani 27 minut po 14, a już teraz...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Przenosimy się do roku 1985, bo to właśnie wtedy powstał numer Gołębi Puchy zespołu Lombard. No, ta piosenka stała się symbolem polskiego rocka lat 80. i ten charakterystyczny wokal Małgorzaty Ostrowskiej do dziś zachwyca słuchaczy i krytyków. No i zachwycił w Żywcu w 2017 roku, bo to właśnie wtedy na męskim graniu można było ten numer usłyszeć. Małgorzata Ostrowska wykonała go z organkiem, on podbił bardzo mocno moje serce. Co prawda na samym męskim graniu wtedy nie byłam, ale doskonale pamiętam ten utwór i często go sobie odtwarzam. A już teraz gramy wam oryginał w Radio SK2. Lombard i Gęsi Puch już teraz.

0: Ballada, letniaczek, możecie nazywać to jak chcecie, ale brzmi bardzo dobrze i my wam to gramy w Radio SK2. Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Jakie to jest dobre, jak to dobrze brzmi. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Mam dwie informacje. Pierwsza jest taka, że tego numeru będziecie mogli posłuchać na żywo już w najbliższy piątek, bo Dawid Kwiatkowski wystąpi właśnie na Łódź Summer Festiwalu w Łodzi, więc to jest szansa, żeby tam się wybrać i posłuchać tego numeru na żywo. A druga rzecz jest taka, że na razie ten numer w naszym najnowszym notowaniu Gorącej Polskiej Dwudziestki jest na 10 miejscu, ale wszystko się może zmienić za sprawą waszych głosów. A jak głosować? O tym już Łukasz Zduńczyk wam opowie.
1: SK2. Autopromocja. Gorąca Polska Dwudziestka Radia SK2.
2: Kasia Sienkiewicz coraz mocniej rozkręca solową działalność. Były momenty, a teraz są nowe single. Jednym z nich jest numer To Nie O Mnie. Piosenka jest w naszych propozycjach. Jeśli wam klika, to kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorąca Polska Dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18:00.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut.

0: To wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
1: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Trzeci salon w Łodzi już otwarty. Pabianicka 75. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
2: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
3: Tak, i to lepiej niż ja.
4: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
5: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
6: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
7: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
6: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
7: No ale...
6: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do Audi Centrum Łódź przy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen i Volkswagen Dostawcze przy Niciarnianej 51 przez 53. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
11: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Symbol niedoścignionego wyrafinowania o arystokratycznym rodowodzie. Wysublimowany niczym elegancka dzielnica Londynu. Range Rover Velar Belgravia Edition o mocy 400 koni mechanicznych. Docenisz jego awangardową elegancję, wytworny charakter i zapierające dech w piersiach osiągi. Dołącz do elity. Range Rover Velar Belgravia Edition z 5-letnią gwarancją. Rata już od 2000 zł netto miesięcznie. Umów się na jazdę testową w salonie Land Rover Marvel. Land Rover Marvel. Łódź, ulica Dąbrowskiego 206.
15: I po reklamie.

0: informacje z kraju i ze świata, to także najlepsze polskie hity, a do tego dorzucam jeszcze kolejny finał naszej zabawy Polska jest najfajniejsza. Ktoś z Was będzie mógł porywalizować o pięciogwiazdkowy hotel, o pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu, dokładnie hotel dr Ireny Eris na Wzgórzach Dylewskich. Brzmi kusząco, jeśli tak, to wchodźcie na sk2.pl, tam można jeszcze wypełniać formularz, a ja po 15 będę do kogoś z Was dzwonić.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
11: Hej, musisz się tak na nie gapić.
12: No oderwać wzroku nie mogę.
11: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
12: Ale są takie atrakcyjne.
13: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
14: Wakacje. Pakujesz się z rodziną na wyczekany urlop? Odwiedź salon Kia Marvel i ruszcie w podróż nowym samochodem. Tylko teraz Kia Sportage wersji Anniversary. Już od 137 tysięcy złotych. A hybrydowa Kia Niro już od 113 tysięcy złotych. Skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki i zabierz rodzinę na wakacje nowym samochodem. Zostały już ostatnie sztuki. Odkryj, że każda podróż to przyjemność. Kia Marvel. Łódź Brzezińska 15.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne liceum ogólnokształcące, kosmetyka, fryzjerstwo, grafika i multimedia oraz liceum w edukacji domowej. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bez czesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 40.
17: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.

0: Drovia.pl. To będzie ostatnia reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj od liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj od

0: Wieczorem 26, a w niedzielę 30 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
2: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. To najpewniej rozmowy ostatniej szansy. W siedzibie PiSu od blisko 3 godzin trwa spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. O północy mija

0: Nie ustępują też Mateusz Morawiecki i jego ludzie, którzy zaznaczają, że z PiS-u wychodzić nie chcą, ale z partii chce ich wypchnąć grupa intrygantów. W Sejmie były rzecznik rządu Piotr Müller jako winnych tej sytuacji wprost wymienił Jacka Kurskiego, Jacka Sasina i Patryka Jakiego. Czy ostatecznie dojdzie do porozumienia, czy raczej rozłamu, to pokażą najbliższe godziny.
1: Członkowie PiS mają czas do północy, żeby złożyć deklarację o nieprzynależeniu do żadnego ze stowarzyszeń. Katastrofa lotnicza na południu Czech. Nie żyje co najmniej jedna osoba. Na terenie bazy lotniczej w Namieszti rozbił się śmigłowiec. Na jego

0: Andrzej Liśniewski, nauczyciel z koszalińskiej samochodówki, zakończył niezwykłą podróż polonezem dookoła Morza Bałtyckiego. Jego wyprawa przebiegała przez Niemcy, Danię, Norwegię, Finlandię, Estonię, Łotwę i Litwę.
1: Na szczęście były tylko dwie poważne awarie. W Norwegii awaria tylnych hamulców oraz w Finlandii, akurat kiedy oczywiście musiałem się spieszyć na prom, miałem awarię aparatu zapłonowego. W części miałem tak naprawdę chyba wszystko, osobnie miałem drugi silnik, drugą skrzynię biegów.
0: Podczas całej wyprawy Andrzej Liśniewski nie korzystał z hoteli, nocował głównie w samochodzie lub w namiocie.
2: Dwie minuty po godzinie 15:00. A mi cały czas do śmiechu.
3: To dobrze.
2: Ale bardzo dobrze, bo to najlepsze polskie hity sprawiają, że my się śmiejemy. A przy okazji jeszcze, już za chwilę, kolejny finał akcji Polska jest najfajniejsza. Będzie quiz o Polsce, z wiedzy o Polsce. Możesz zostać, Kuba, możesz posłuchać.
3: Chętnie posłucham w takim razie.
2: A myślałam, że powiesz, że idziesz przygotowywać serwis na 15:30.
3: Zrobi się.
2: Kinga Baryga, witam i zapraszam. To ostatnia szansa, żeby się zgłosić na sk2.pl. Tam szczegółowe informacje. A już teraz gramy.
4: SK2.
2: Loka i prawdziwe powietrze. Kuba, zostań, śpiewaj.

0: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
2: Polska jest najfajniejsza, a my wam to udowadniamy i wysyłamy was do pięciogwiazdkowych hoteli. I w tym tygodniu wysyłamy was do hotelu dr Ireny Eris. Wzgórza Dylewskie to takie miejsce na Mazurach. Jest tam naprawdę pięknie, a kolejną osobą, która dzisiaj będzie próbowała walczyć o właśnie pobyt w tym hotelu, jest Roman. Cześć Romanie.
3: Cześć, cześć.
2: Czy jesteś gotowy i przygotowany, żeby cię tutaj przepytać z wiedzy o Polsce?
3: Tak, no jestem i myślę, że dobrze mi pójdzie i...
2: Trzymam bardzo mocno za to kciuki. Ja przypomnę jeszcze zasady. Masz 30 sekund, żeby odpowiedzieć na jak najwięcej pytań. Odpowiadasz tak lub nie. To jest w sumie najważniejsze. Pierwsze pytanie, w momencie kiedy zakończę je czytać, uruchamiam ci zegar. No i masz tutaj 30 sekund, a później już będziemy sprawdzać i liczyć.

0: sprawdzić, na ile pytań udało Ci się odpowiedzieć poprawnie. Czy zasady są jasne?
1: Tak, wszystko jasne.
0: Dobrze, no to uwaga, uwaga, ja się już tutaj przygotowuję. Czy lajkonik jest symbolem Sandomierza?
1: Nie.
0: Czy SK2 gra też zagraniczne hity?
1: Tak.
0: Czy w tegorocznym składzie męskiego grania jest Zalia?
1: Tak.
0: Czy Wisła przepływa przez Wrocław?
1: Nie.
0: Czy Lech Wałęsa otrzymał pokojową Nagrodę Nobla?
1: Tak.
0: Czy województwo śląskie graniczy z Czechami?
1: Tak.
0: Czy Polska ma więcej mieszkańców niż Hiszpania?
1: Nie.
0: Czy Hel jest wyspą?
1: Nie.
0: Czy Szymon Hołownia jest premierem?
1: Nie.
0: Czy... O, i skończył nam się czas. Poczekaj, liczymy sobie tutaj i sprawdzamy. No Romanie, 8 pytań. Na 9 pytań odpowiedziałeś, z czego na 8 poprawnie. To jest bardzo dobry wynik. To znaczy, że piłka cały czas jest w grze i cały czas walczysz o pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu dr Ireny Eris na Wzgórzach Dylewskich. Wow, wielkie gratulacje, brawa dla Ciebie, Romanie.
1: Dzięki wielkie.
0: To teraz tak, w piątek mamy wielki finał, więc jutro zobaczymy i okaże się, kto ten hotel zgarnie, więc słuchaj Radia SK2, a ja już teraz mam dla Ciebie oczywiście taką nagrodę gwarantowaną, jest to zestaw kosmetyków.
1: Super, dziękuję uprzejmie i czekam na wielki finał.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, miłego dnia Ci życzymy.
1: Dzięki, cześć.
0: Cześć. A moi drodzy, to jeszcze nie jest koniec. Wy możecie rywalizować zarówno z Anetą, która jak na razie miała 8 na 8 poprawnych, i z Romanem, który miał 8 na 9. No i jak pójdzie wam jutro, no to już się okaże, ale zgłaszać się możecie na sk2.pl, a jest o co walczyć. Nie dość, że fajne kosmetyki można zgarnąć, to jeszcze pobyt w hotelu na Mazurach. Kuszące? Ależ oczywiście. A my gramy kolejne najlepsze polskie hity. One też są kuszące. Już teraz Patrycja Markowska i Świat się pomylił.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.

0: Wiesz, Sarsa, czy będziemy się pamiętać? Tak wam gramy w Radiu SK2, a już teraz skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi wam Jakub Konieczkowicz. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi.
1: Spotkanie przy Nowogrodzkiej jest zakończone. Rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej, poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek. Mowa o spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. To w sprawie tak zwanego ultimatum prezesa. Według niego politycy PiS-u muszą do końca dnia zrezygnować z udziału w partyjnych stowarzyszeniach, m.in. założonego przez Morawieckiego Stowarzyszeniu Rozwój Plus. W przeciwnym razie mają być wyrzucani z partii. Do tematu będziemy wracać w kolejnych dniach. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na S5 w Kujawsko-Pomorskiem. W Kruszynie koło Bydgoszczy zderzyły się dwa auta ciężarowe i samochód osobowy. Trasa w kierunku Gdańska jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy, a utrudnienia mogą potrwać około 3 godziny. Dziś burze i silny deszcz. IMGW wydał ostrzeżenia dla 14 województw. Pokryły północ oraz wschód kraju. Alerty obowiązują do dzisiejszej nocy.

Stanach etc. na disco, tak wam gramy w Radio SK2. No można się rozgrzać przed tym wyjściem z pracy, przyznajcie sami. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Już za chwilę będziemy grać kolejne, a tam między innymi duet idealny. Kuba i Kubas,

0: autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
0: Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
0: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Renault. Minimum formalności. Samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta Renault. Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek zaprasza. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. www.jaszpol.pl. Jaszpol. Jesteśmy po to, by spełniać Twoje marzenia.
5: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą-Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Symbol niedoścignionego wyrafinowania o arystokratycznym rodowodzie. Wysublimowany niczym elegancka dzielnica Londynu. Range Rover Velar Belgravia Edition o mocy 400 koni mechanicznych. Docenisz jego awangardową elegancję, wytworny charakter i zapierające dech w piersiach osiągi. Dołącz do elity. Range Rover Velar Belgravia Edition z 5-letnią gwarancją. Rata już od 2000 zł netto miesięcznie. Umów się na jazdę testową w salonie Land Rover Marvel. Land Rover Marvel. Łódź, ulica Dąbrowskiego 206.
1: I po reklamie.

szoka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

stare Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Ciepłe Bonafide, Daria Zawiałow i Bubble Tea. Tak kończymy godzinę 15 po 16 live na profilu Radia SK2 na TikToku, ale także Jarząbek, prawdę wam powiem.
1: Reklama.

0: świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: gratis na kartę. Do tego lody familijne Grydzan od 900 do 1100 ml. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie produkty CIF i Domestos. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Mamo, ten maluch, skąd się to wziął?
2: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
1: Możemy go zobaczyć?
2: Tak, w Orientarium Załódź. A każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
1: Chcę zobaczyć wszystko!
2: Orientarium Załódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
3: To będzie ostatnia reklama. Floty, busy, autobusy, pociągi? My to wszystko oklejamy. Global Sticker. Współpracujemy z największymi firmami w Polsce. Tworzymy projekty, drukujemy, montujemy na czas i bez kompromisów. Sprawdź nas na globalsticker.pl. Global Sticker. Jedziesz z reklamą.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
6: Dzisiaj w Łodzi do końca dnia będzie pochmurnie i deszczowo, ale spokojnie, mam też dobre wieści. Weekend zapowiada się całkiem nieźle, będzie zdecydowanie cieplej, jutro jeszcze mogą się zdarzyć jakieś przelotne opady deszczu, ale raczej nie będzie źle. Sprawdźmy jeszcze, co w tej chwili słychać na łódzkich ulicach, a dzieje się niestety sporo. Korki przede wszystkim spotkacie na Alei Włókniarzy, Piłsudskiego, Alei Palki czy na Zachodniej. Uważajcie także na Aleksandrowskiej, szerokiej drogi.
5: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
7: Jest 16, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Trzygodzinne rozmowy, porozumienia brak. W siedzibie PiS zakończyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Głównym tematem zakaz wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń i inicjatywa, z której nie chce rezygnować były premier i potencjalny rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Co ustalono?
8: Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek napisał w mediach społecznościowych, że rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Przypomniał, że czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii i nieprzynależności do stowarzyszeń członkowie Prawa i Sprawiedliwości mają do końca dnia. Czekamy jeszcze na stanowisko Mateusza Morawieckiego. Jego limuzyna wyjechała z siedziby PiS-u krótko po 15. Razem z innymi dziennikarzami liczyliśmy na krótki komentarz.
9: Panie premierze, czy pan zechce do nas coś powiedzieć?
8: Jednak były premier przynajmniej na razie głosu po spotkaniu nie zabrał.
7: Michał Skolimowski, dziękuję. Czołowe zdarzenie samochodu osobowego z ciężarówką. Nie żyje 79-letni kierowca osobówki i 73-letnia pasażerka. To na drodze wojewódzkiej 323 na Dolnym Śląsku między miejscowościami Stara Góra i Oset.

0: Na miejscu wypadku wciąż pracuje policja pod nadzorem prokuratury. Droga jest zablokowana i policja kieruje na objazdy.
1: Zakopiańscy policjanci ruszyli na tatrzańskie szlaki. Mundurowi wspierają strażników Tatrzańskiego Parku Narodowego. To w rejonach, gdzie przebywa najwięcej turystów.
2: Kąpiele w stawach tatrzańskich czy w jeziorach tatrzańskich, dokarmianie zwierząt, zanieczyszczanie terenu Tatrzańskiego Parku Narodowego. Strażnicy proszą nas o wsparcie, gdy osoby nie chcą się poddać czynności legitymowania.
1: Mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Jak na razie obeszło się bez mandatów, wystarczyły jedynie pouczenia.
3: Dwie minuty po godzinie 16 zbliżamy się do końca pracy. Do godziny 17, bo wtedy zazwyczaj opuszczacie już właśnie swoje biura. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze wam trochę pogramy najlepszych polskich hitów, a do tego za chwilę Jarząbek prawdę wam powie. O czym? No to już za chwilę. Sylwia Grzeszczak i o nich, o tobie, to już teraz w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam. 10 hitów. 10

0: kowcach, a bardziej będzie was ostrzegał.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Lato, wakacje, no to wiadomo, Rzym, Wenecja, pizza, lody i kieszonkowcy. Tak jest, bo choć my jaramy się zdjęciem z Panteonem, to oni naszym portfelem. I to dosłownie. Polska ambasada we Włoszech opublikowała kampanię z mocnym hasłem: ty masz zdjęcie z Panteonem, a oni twój portfel. I trzeba przyznać, że działa to na wyobraźnię. Chodzi o to, że we włoskich turystycznych miejscowościach jak Rzym, Florencja czy Wenecja, kieszonkowcy nie mają urlopu, oni są w pracy, a nasz paszport, gotówka czy karta to dla nich jak trofeum. Ambasada daje parę prostych rad. Nie noś przy sobie fortuny, nie zostawiaj wartościowych rzeczy w samochodzie, szczególnie w kamperze na dzikim parkingu i najważniejsze, nie epatuj złotem, smartfonami, smartwatchami, torebkami od Gucciego, bo potem zamiast wspomnień z wakacji masz wspomnienie z posterunku policji. Więc pamiętajcie, we Włoszech trzymajcie portfele blisko serca i to nie tylko w sensie emocjonalnym, bo jak mawiają Włosi, la dolce vita jest super, póki nie okazuje się, że ktoś swoje vita osłodził sobie na nasz koszt.

0: Zalia i Diament. Tej artystki będziecie mogli posłuchać na żywo. A to już jutro po godzinie 17. Łódź Summer Festival to wielki, bezpłatny festiwal, na który możecie przyjeżdżać. Jutro tam wystąpi właśnie m.in. Zalia, ale będzie tam też strefa Radia SK i Radia SK 2. Serdecznie Was zapraszamy. Swoją drogą chciałabym powiedzieć, że już uruchomiliśmy live'a na profilu Radia SK 2 na TikToku. No to dobra, to wszyscy ci, którzy oglądają live'a, poproszę, napiszcie, z jakich miast jesteście, dajcie znać koniecznie. Tak jest, czekamy na wiadomości. Pojawiła się Łódź. Co tam jeszcze mamy? Jest Gliwice są, tak, są z nami Gliwice, Chełm, Milicz, Wołomin, Wyszków. Wow, ile nam się tutaj ludzi zebrało. Bytów, Wyszków ponownie, Polkowice, Gliwice, Elbląg pozdrawia, Witaszyce, Bytów, Strzelce Opolskie, Nowy Sącz, Toruń. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Oczywiście w Radiu SK2 nie dość, że możecie posłuchać najlepszych polskich hitów, to jeszcze możecie zobaczyć właśnie to, co dzieje się tutaj za kulisami, kiedy wyłączamy mikrofon. A to wszystko na profilu Radia SK2 na TikToku. Tam jeszcze zaglądajcie, bo tam ten live jeszcze chwilę będzie trwał. A że zbliża się godzina 16:30, to już za chwilę skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata. A te przedstawi Wam Jakub Konieczkowicz już teraz.
1: SK2.
2: Na początek informacje dla kierowców. Utrudnienia na krajowej 94 w Opolskiem. To trasa łącząca Opole z Wrocławiem. W miejscowości Brzeg doszło do zderzenia pojazdów. Droga jest całkowicie zablokowana. Dalej też zablokowana jest trasa S5 w Kujawsko-Pomorskiem. To po wypadku z udziałem dwóch ciężarówek i osobówki w Kruszynie przed wyjazdem na obwodnicę Bydgoszczy w kierunku Gdańska. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin. Miał podrzucić niewybuchy przed galerią handlową w Jeleniej Górze. 34-latek zatrzymany przez policję. Trwają poszukiwania drugiego sprawcy. Przypomnę, jeden niewybuch znaleziono w koszu na śmieci, drugi w pobliskich zaroślach. W efekcie z centrum handlowego ewakuowano około 170 osób. A za sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób grozi do 10 lat więzienia. Polska coraz bardziej popularna wśród zagranicznych turystów. W ubiegłym roku zostawili w naszym kraju ponad 41 miliardów złotych. Najwięcej dołożyli podróżnicy z Niemiec i Ukrainy. Największą popularnością wśród nich cieszyły się województwa małopolskie, mazowieckie i zachodniopomorskie.

0: Nowość na antenie Radia SK2. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, Co mi tam? Bardzo dobrze brzmi, przyznajcie sami, można śpiewać razem z Wiktorią, a ona nie dość, że taka utalentowana, to jeszcze taka piękna. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, które my wam właśnie gramy. Do 17 zostało jeszcze trochę czasu, dokładnie 18 minut. Ja wiem, odliczacie minuty, sekundy, no bo to oznacza dla wielu z was, że opuszczacie miejsca pracy i idziecie do domu i wolne popołudnie czwartkowe brzmi kusząco, brzmi jej i to bardzo. No to żeby wam się przyjemniej odliczało ten czas, to ja wam będę grała kolejne najlepsze polskie hity. Wideo, wszystko jedno, ale też ta Peace and Grace, Dach.
1: SK2. Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Awianicka 75. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A polska papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kaufland.
7: Floty, busy, autobusy, pociągi? My to wszystko oklejamy. Global Sticker. Współpracujemy z największymi firmami w Polsce. Tworzymy projekty, drukujemy, montujemy na czas i bez kompromisów. Sprawdź nas na globalsticker.pl. Global Sticker. Jedziesz z reklamą.
8: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do Audi Centrum Łódź przy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen i Volkswagen Dostawcze przy Niciarnianej 51 przez 53. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Symbol niedoścignionego wyrafinowania o arystokratycznym rodowodzie. Wysublimowany niczym elegancka dzielnica Londynu. Range Rover Velar Belgravia Edition o mocy 400 koni mechanicznych. Docenisz jego awangardową elegancję, wytworny charakter i zapierające dech w piersiach osiągi. Dołącz do elity. Range Rover Velar Belgravia Edition z 5-letnią gwarancją. Rata już od 2000 zł netto miesięcznie. Umów się na jazdę testową w salonie Land Rover Marvel. Land Rover Marvel. Łódź, ulica Dąbrowskiego 206.
11: I po reklamie.

0: Rezerwat i zaopiekuj się mną. No ona się wami na pewno zaopiekuje po godzinie 17 i będzie grała kolejne najlepsze polskie hity. A mowa o Antoninie Van Dessel, która już za chwilę przejmuje stery. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
3: Wakacje. Pakujesz się z rodziną na wyczekany urlop? Odwiedź salon Kia Marvel i ruszcie w podróż nowym samochodem. Tylko teraz Kia Sportage wersji Anniversary już od 137 tysięcy złotych, a hybrydowa Kia Niro już od 113 tysięcy złotych. Skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki i zabierz rodzinę na wakacje nowym samochodem. Zostały już ostatnie sztuki. Odkryj, że każda podróż to przyjemność. Kia Marvel. Łódź Brzezińska 15.
4: Kia. Movement that inspires.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne technikum zawodowe, weterynaryjne, fotografii i multimediów oraz fryzjerskie. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
9: Uwaga, łódzcy kierowcy. Bardzo ciasno może być w tej chwili w okolicach Piłsudskiego, Zachodniej czy Alei Włókniarzy. Coraz ciaśniej także na Konstantynowskiej. W nocy łódzkie termometry wskażą najmniej 14 kresek na plusie i może jeszcze trochę popadać deszcz. Jutro ten deszcz pojawi się tylko przelotnie, będzie też zdecydowanie cieplej. Na termometrach pojawi się 21 kresek i po południu jest szansa na większą dawkę słońca.
8: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
10: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Spotkanie po spotkaniu w siedzibie PiS. Na Nowogrodzką zjeżdżają kolejni politycy, między innymi z frakcji przeciwnej Mateuszowi Morawieckiemu i jego stowarzyszeniu. Wcześniej były premier rozmawiał przez blisko 3 godziny z Jarosławem Kaczyńskim. Głównym tematem zakaz wewnętrznych inicjatyw pod groźbą wyrzucenia z partii. Na miejscu nasz reporter Michał Skolimowski. Czego dotyczą rozmowy?
11: PiS oficjalnie o tym nie informuje, ale wygląda to na spotkanie z drugą stroną sporu o stowarzyszenia. O szczegóły pytałem wjeżdżającego na miejsce wiceprezesa partii Tobiasza Bocheńskiego. Odpowiedział krótko.
12: Musicie się uzbroić troszeczkę w cierpliwość.
11: Wcześniej rzecznik PiS-u przekazał, że spotkanie Kaczyński-Morawiecki było konstruktywne, ale nie doprowadziło do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Do rozmów odniósł się też bliski współpracownik byłego premiera, były rzecznik rządu i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Piotr Miller. W mediach społecznościowych napisał, że rozmowy są prowadzone w dobrej wierze, a prezesowi przedstawiono 21 konkretnych propozycji, które pomogą uspokoić sytuację, zakończyć niepotrzebny spór i walczyć o zwycięstwo w wyborach.
10: Przypomnijmy, członkowie PiS mają czas do północy, żeby złożyć deklarację o nieprzynależeniu do żadnego ze stowarzyszeń. Miliony na technologię przyszłości w polskiej armii. W Warszawie podpisano dziś umowę na dofinansowanie kolejnych projektów w ramach wspólnego programu Resortu Obrony, Ministerstwa Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii obronnych oraz innowacji w sektorze nauki i przemysłu. Dzięki programowi Perun do polskiej armii trafią najnowocześniejsze osiągnięcia techniczne. Mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Drony, antydrony, systemy dalekiego rażenia, sztuczna inteligencja, obserwowanie satelitarne.
10: Z kolei premier Donald Tusk dodawał, że pieniądze z programu Peron, tu cytat,

0: Polskę. W wakacyjne weekendy kierowcy ciężarówek nie mogą wyprzedzać na autostradach. To efekt rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury, które ma zmniejszyć natężenie ruchu i poprawić bezpieczeństwo na drogach. Za złamanie zakazu grozi mandatem do 1000 zł i 15 punktami karnymi.
1: Czy ty wiesz, że ja prawie nie zdążyłam na audycję, bo padał taki deszcz i nie mogłam przejść z samochodu?
2: No pada,
1: już miałam dzwonić do ciebie, że jakieś zastępstwo czy coś. Uważajcie na siebie, bo słuchajcie, jest ślisko i pada, no nie da się ukryć. Prawda? Będzie padać?
2: No jeszcze trochę, pewnie tak.
1: Ale my jesteśmy tutaj i mamy najlepsze polskie hity, więc jesteście zaopiekowani. Zaczynamy. Antonina Van Dessel, dzień dobry.

0: Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął.
1: No i to jest taka piosenka, przy której zamykam oczy i mam 1000 wspomnień. Ale te wspomnienia pozwólcie, że zachowam dla siebie. Sydney Polak i PZ Otwieram Wino. No a są takie święta nietypowe, które lubię najbardziej. I dzisiaj mamy Dzień Włóczy Kija, czyli taki oficjalny dzień wszystkich ludzi, którzy na pytanie, dokąd jedziemy, odpowiadają: nie wiem, ale na pewno będzie fajnie. I to jest taki dobry plan na wakacje, bez żadnej spiny, bez rozpisywania. Co do minuty wsiadacie w auto, bierzecie znajomych i zatrzymujecie się po prostu tam, gdzie uważacie, że może będzie fajnie albo miejsce wygląda dosyć ładnie. No tylko czasami, jak ktoś jest taki bardziej poukładany, jak na przykład ja, i ma takiego włóczy kija w domu, no to bywa trochę ciężko, jak macie urlop za tydzień i nie wiecie nic, dokąd pojedziecie, czy będzie ciepło, czy

będzie zimno, no ale tacy ludzie też są potrzebni i dzisiaj świętujmy ten dzień włóczy kija. SK2. Bez totalnej spiny świętujemy dzień włóczy kija, a muzycznie ma nam Bez Ciebie umieram już teraz w Radiu SK2.

0: SK2. Najlepsze.
1: Najlepsze
0: polskie hity.
2: A to nowość od Zali. I Zalia reklamuje ten numer jako muzykę idealną na pierwszy taniec. Zalia, tylko mnie kochaj.

0: Niby Various Monks, a z takim rockowym pazurem, oj, przyjemnie się tego słuchało. I powiem wam teraz, że ja bardzo lubię, jak działa polska kuchnia, bo cały rok czekamy na coś sezonowego, a jak już się pojawi, no to jemy do oporu. Były na początku wiosny szparagi, potem były truskawki, no jeszcze końcówka. Maliny jeszcze są, no ale przyszedł czas w końcu na wyczekiwane przez wiele osób kurki. Są na bazarkach, w sklepach, a niektórzy ruszają do lasu i sami je zbierają. Pamiętajcie, że jak wybieracie się na grzyby, to naprawdę uważajcie i zbieramy tylko te, których jesteśmy pewni. Ale jak już dorwiecie prawdziwe kurki, no to makaron z kurkami, pizza z kurkami, jajecznica na maśle z kurkami, sos. Ja już mega zgłodniałam, ale żeby nie było, będzie na koniec ciekawostka. Kurki nie tylko świetnie smakują, nie tylko są pyszne, ale są niskokaloryczne. Zawierają sporo witaminy D, witaminy z grupy B, no i dostarczają bardzo dużo błonnika. Czyli wszystko bardzo dobre na trawienie. Można powiedzieć, że są pyszne, no i do tego całkiem zdrowe, więc ja tylko mogę powiedzieć, polecam.
1: SK2 Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kasia Sienkiewicz coraz mocniej rozkręca solową działalność. Były momenty, a teraz są nowe single. Jednym z nich jest numer To nie o mnie. Piosenka jest w naszych propozycjach. Jeśli wam klika, to kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Kiedy zależy ci na czasie, kiedy zależy ci na jakości, kiedy chcesz, by twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz serwis blacharsko-lakierniczy grupy Jaszpol. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Minimum formalności, samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta. Wybierz serwis blacharsko-lakierniczy Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Grupa Jaszpol. Łódź Szparagowa 4. Jaszpol. Bezpieczeństwo, wiedza i doświadczenie od ponad 30 lat.
6: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Mamo!

0: będzie.
1: I mogą usiąść nawet na tobie.
2: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę.
3: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
4: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
3: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
4: No i tanio.
3: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Symbol niedoścignionego wyrafinowania o arystokratycznym rodowodzie. Wysublimowany niczym elegancka dzielnica Londynu. Range Rover Velar Belgravia Edition o mocy 400 koni mechanicznych. Docenisz jego awangardową elegancję, wytworny charakter i zapierające dech w piersiach osiągi. Dołącz do elity. Range Rover Velar Belgravia Edition z 5-letnią gwarancją. Rata już od 2000 zł netto miesięcznie. Umów się na jazdę testową w salonie Land Rover Marvel. Land Rover Marvel. Łódź, ulica Dąbrowskiego 206.
7: I po reklamie.

0: na kilka chwil przed godziną 18, Sarah James, Somebody. Po godzinie 18 na start Sarsa, a później męskie granie, na które przypominam, przez całe wakacje w Radiu SK2 możecie zgarnąć karnety. Słyszymy się za moment i będzie dobrze.
1: Reklama. Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Trzeci salon w Łodzi już otwarty. Pabianicka 75. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: To będzie ostatnia reklama.
3: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
1: I po reklamie.
5: Jest 18, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dziś głównym tematem w siedzibie PiS zakaz stowarzyszeń. Przy Nowogrodzkiej trwa już kolejne spotkanie bez Mateusza Morawieckiego. Do Jarosława Kaczyńskiego przyjechali politycy będący we frakcji przeciwnej byłemu premierowi i jego inicjatywie Rozwój Plus.
6: Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam.
5: Mówiła na miejscu Agnieszka Wojciechowska-Van Hełka.

Są takie przeboje, których jak się słucha, to po prostu noga sama chodzi. I to był jeden z nich, Bratanki, gdzie ten, który powie mi. No a wy słuchajcie, jeżeli marzy wam się taki domek na wsi, no to mam dla was ciekawostkę. Rząd pracuje nad przepisami, zgodnie z którymi kupując dom albo działkę obok gospodarstw rolnych, trzeba będzie u notariusza, tak jest, dobrze słyszycie, podpisać oświadczenie, że wiecie, na co się piszecie. Czyli, że będą traktory o 6 rano, zapach obornika, no i czasem pracę w polu nawet późnym wieczorem. I powiem wam szczerze, no coś w tym jest, bo wieś ma swój klimat i swoje uroki, ale kogut raczej nie sprawdzi, czy macie wolne i chcecie pospać do 10. Więc jeżeli ktoś z was ma takie marzenie o sielance, to warto jednak pamiętać w tym wszystkim, że w pakiecie z pięknym widokiem są też całkiem naturalne dźwięki, no i zapachy. Escad.

0: Wehikuł czasu.
1: No w naszym wehikule czasu za chwilę poleci taki klasyk polskiego rocka, że mi buzia już się cieszy. Perfekt i Autobiografia. I to jest numer, który powstał w 1982 roku. Tekst do niego napisał Bogdan Olewicz, a muzykę skomponował One and Only Zbigniew Hołdys. I co ciekawe, ta piosenka wcale nie jest autobiografią członków zespołu. Raczej opowiada o całym pokoleniu dorastającym w czasach PRL, no i do dzisiaj nazywana jest takim nieoficjalnym hymnem polskiego rocka. A co działo się w 1982 roku w

W Polsce i na świecie. No w Polsce trwał stan wojenny, a na świecie ogromnym wydarzeniem, ale to ogromnym, była premiera filmu E.T. Kojarzycie Stevena Spielberga. No a my wróćmy teraz jednak do muzyki i do jednego z największych przebojów Perfektu, czyli autobiografii. Więc posłuchajmy w Radiu SK2.

0: promocja.
1: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, lato na bogato.
2: Adrian, wygrywasz pobyt w hotelu Mikołajki Destigo.
3: Ja wiedziałam, jak ty odpowiadałeś z prędkością światła na te pytania.
4: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
5: Zgłoś się na sk2.pl.
6: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
0: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
13: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Pawianicka.

0: 75, Opolczaka 17, Drewnowska 43. Taibali Spa. Masaże twoich marzeń.
1: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu możesz otrzymać kartę paliwową, pakiet serwisowy lub promocyjną polisę. Oferta trwa do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do Audi Centrum Łódź przy Bartoszewskiego 13 oraz salonów Audi, Volkswagen i Volkswagen Dostawcze przy Niciarnianej 51/53. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu od 40 lat.
3: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Blok 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl. To się opłaca.
5: I po reklamie.

0: kilka chwil przed godziną 19, a po 19 na start film No pokaż na co cię stać. I tutaj zachęcę Was, żebyście wpadli na nasze media społecznościowe, bo Piotr Kupicha kilka dni temu wpadł do studia Radia SK2 i rozmawiałam z nim na temat najnowszego singla zespołu Ze mną bądź. Więc jeżeli przegapiliście tę rozmowę albo jesteście ciekawi, no to wiecie, gdzie tego szukać. A my słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/abaty. Orlen. Z energią na weekend.

Biedronce wydaj łącznie minimum 600 zł na produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na Biedronka.

0: Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
4: I po reklamie.
5: No i mamy, wybiła godzina 19 w czwartek 23 lipca. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i mówię wam dobry wieczór. Przypomnę tylko i tylko tutaj to zostawię, że jutro już piątek. No a jeżeli chodzi o pogodę, to troszkę nam się popsuła za oknem, ale słuchajcie, sprawdziłam wszystkie prognozy pogody i podobno od soboty ma być już tylko lepiej. I tego się trzymamy. A jak dodamy do tego najlepsze polskie hity, no to już w ogóle tylko słońce.

w końcu w barwach Chicago Fire, no i od razu trafił na taki dosyć trudny sprawdzian, bo grał mecz z Interem Miami. No, emocji oczywiście nie brakowało, w całym meczu padło 5 bramek, no ale finalnie drużyna Roberta przegrała 2-3. Robert na boisku spędził ponad godzinę, więc dosyć dużo jak na pierwszy raz. No i wszyscy oczywiście od razu liczyli, że będzie tam wbijał gole jak szalony, no ale słuchajcie, troszkę trzeba jeszcze na to poczekać, bo sezon dopiero się rozkręca, ale jedno jest pewne, gdzie pojawia się Lewandowski, tam od razu robi się zamieszanie i chyba nikogo już to nie dziwi. SK2. A teraz piosenka dla wszystkich marzycieli. Krzysiu Krawczyk, Chciałem być.

To była Ania Dąbrowska. Z tobą nie umiem wygrać. I ja nie potrafiłam wygrać, żeby nie powiedzieć wam o tym newsie, bo mam taką wiadomość, która no rozczuli nawet tych, którzy mówią, że nie lubią słodkich newsów. Słuchajcie, w warszawskim zoo samiczka pudu południowego, czyli takiego jednego z najmniejszych jeleni świata, dostała imię Sasanka. I co najlepsze, wybrali je internauci. W głosowaniu wzięło udział prawie 50 tysięcy osób. No i ja uwielbiam takie historie. Człowiek otwiera internet, a tam zamiast kolejnej afery, kolejnej awantii, malutki, słodki jelonek wielkości pieska, który nazywa się Sasanka. No i powiedzcie sami, czy to nie jest najlepszy news na poprawę humoru w ten czwartkowy wieczór? No najlepszy, no. A muzycznie teraz u nas nie o pudu, ale będzie Gibbs, Ego i For Money, ostatni dzień lata. Do niego na szczęście jeszcze trochę daleko. SK2

0: Babie Lato nie pije. Oj, tak się fajnie tego słucha, naprawdę. Ja bardzo lubię ten projekt muzyczny Babie Lato. W tym roku tworzą go bardzo fajne wokalistki: Natalia Grosiak, Bella i Katia. I to jest czwarty numer z tego Babiego Lata tegorocznego, Nie pije. I to jest taka piosenka, która jak się dobrze wsłuchamy, to jest w sumie o wolności wyboru i odwadze życia na własnych zasadach. No i z tym was zostawię. A za moment Dawid Podsiadło, Tazosy w SC2.
1: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
3: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.

0: bardzo dobrym stylu kończymy godzinę 19 w Sanach i numer Kolonska i Szlugi. Po 20 na start Ewa Farn, elektryczne gitary, emo i jeszcze dużo dobrego, ale na razie niech pozostanie to tajemnicą. Koniecznie zostańcie z nami. Antonina van Dessel, wysyłam Wam czwartkowe wieczorne buziaki. Przypominam, że jutro już piątek i odpalamy weekend. Wszystkiego dobrego, pa!
1: Reklama. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: I po reklamie.

0: Jednym z nich jest numer To nie o mnie. Piosenka jest w naszych propozycjach. Jeśli wam klika, to kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Ranza Polska 20.
2: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka, piwo Żatecki, Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Symbol niedoścignionego wyrafinowania o arystokratycznym rodowodzie. Wysublimowany niczym elegancka dzielnica Londynu. Range Rover Velar Belgravia Edition o mocy 400 koni mechanicznych. Docenisz jego awangardową elegancję, wytworny charakter i zapierające dech w piersiach osiągi. Dołącz do elity. Range Rover Velar Belgravia Edition z 5-letnią gwarancją. Rata już od 2000 zł netto miesięcznie. Umów się na jazdę testową w salonie Land Rover Marvel. Land Rover Marvel. Łódź, ulica Dąbrowskiego 206.
9: I po

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetle, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: I po reklamie.

0: SK2.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetle, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie SK2 Łódź.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

0: tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.